Przed nami poetycka ballada o przemijaniu i nadziei w zwykłym dniu. Szlakiem gwiazd i życie to chwila.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Nocny jazz i krótkie spotkanie, po którym zostają pytania. Sound Alcove i That Night in Nola.

to leniwe poranki i niech będzie. Czasem warto odpuścić i pozwolić dniu toczyć się swoim rytmem.

Tomek Kin, Exotic Dreams. Autora tej kompozycji inspiruje łączenie gatunków i energia kontrastów.

juntos para siempre. Te digo ahora. Y no me miento.

M. Sapa, Enamorarme Cada Vez. To była latynoska odsłona naszego programu. Empieza aquí.

Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak zawsze.

0: pozbędę się chandry we śnie.
1: To A Sparrow i Bez powodu. Taka ballada pozwala na moment złapać oddech.

Kobiecy wokal i drum and bass opowiedzą o samotności po rozstaniu. H256 i Refuse to Be w remasterze z 2026 roku.

Na miejskie smutki czasem pomaga kocie towarzystwo. Przed nami pogodny poprok, karma dla kota i przytul go.

Fufu. Fuf, dobdzie w kot. Krótka, pogodna zachęta, by nie tracić ducha, gdy dzień przynosi kłopoty.

kończy się Tonight w remasterze z 2026 roku na naszej antenie Ekstazie. Tu Radio Synteza.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Hey Sparrow, w świecie filtrów. Nasz gość pokazał tym razem popowo-hip-hopową stronę repertuaru.

cuánto es para siempre. Te digo ahora. Y no me miento.

0: Number 2. Za eurodance'owym brzmieniem kryła się opowieść o byciu ciągle drugim.
1: Dziś coś mnie tłucze od środka, choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy.

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydło.

cieszę, gościa płacze. Żdęk nadbrzeża, kto wie gdzie. Bydgoszcz stała się inspiracją do tej jazzowej piosenki. Horyzont w pół drogi. Fortepian, gitara i dwa głosy w historii o bliskości zatrzymanej przez lęk.

druga w nocy. Kciuki już sam scrolluję. Czyli to w ogóle dzień był dzisiaj?

to spa i to do and pass. Naturalne instrumenty i elektronika znalazły tu delikatną równowagę. Oddajemy antenę muzyce, mechanika i panie majster.

To Klub 24 i ostatnie takty Lajkuj Mnie. Słuchacie Radia Synteza. Przed nami Say It Now. W Radiu Synteza gra Dear Human.

Reggae pop, rapowane zwrotki i zachęta, by cieszyć się chwilą. Rodzisters i Live Your Life.

0: Posłuchajmy utworu Rozpędzam się, przed nami Mechanika.
1: Rozpędzam się.

The Metal Illness i The Crucible of Fire. Ogień był tu metaforą wyzwań i przekraczania własnych granic.

0: Andrzeju, no już, nie denerwuj się.
1: Zawsze to jest 100%.
2: W Radiu Synteza czas na pomarańcze. Przed nami winylowe ziomki.

to Ace Sparrow i Maska. Rockowe brzmienie towarzyszy nam do ostatnich taktów. Fearless Hearts, No Fear. Przed nami mocniejsze brzmienie z zachętą do odwagi.

To był utwór Po co ci strach na naszej antenie Standard. Słuchacie Radia Synteza. Francuski wokal, trans i kosmiczne obrazy. Poszukamy siły w sobie. Ekstazie.

to fuf, fuf, fuf i dobrze w kot. Funk i odrobina humoru pomogły spojrzeć na kłopoty z dystansem. Ecstasy Tonight w remasterze z 2026 roku. Wracamy do utworu z 2024 roku w odświeżonej wersji.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Tomek Kin, Twisted Visions 2026. Teraz jedna z kompozycji Tomka Kina, autora muzyki elektronicznej i filmowej.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Love Axis, number 2. Za eurodensowym brzmieniem kryła się opowieść o byciu ciągle drugim.

Oddajemy głos robotowi. Przed nami elektronika ze świata sygnałów i danych, kompilator

το Funky Boys ή All My Love, House of the Pools ή So Love the Vocal nadały temu wyznaniu letni charakter. Przed nami Deep in the Night. W Radiu Synteza gra Wild Tech.

0: To Ewa, Orfe i manekin. Ten manekin widział wiele, choć sam nie mógł zabrać głosu.
1: Ktoś wie, jak się wychodzi z Wima? Nieważne już, nieważne.

Wild Tech Tonight. Kobiecy wokal i elektroniczny rytm zachowały taneczny charakter tej wersji. Servers, live your life. Teraz odrobina letniej energii i odwagi do życia po swojemu.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, witają Igor Gaduła i Piotr Fonia. To Radio Synteza, a przed nami pytanie, które zaczęło się niewinnie przy stole.
2: Czy zupa jest napojem? Igor powiedział, że nie. Ja poprosiłem o uzasadnienie i od tamtej chwili nasza łyżka nie zaznała spokoju.
1: Na razie uspokójmy słuchaczy. Przyjaźń trwa. Choć od dzisiaj przy wspólnym obiedzie będę uważniej sprawdzał, co Piotr nalewa do szklanki.
2: Przygotowałem prosty argument. Jeśli coś jest płynne i mogę to wypić, dlaczego miałoby nie być napojem?
1: Ponieważ mogę wypić z kubka rosu i nadal uważać, że zjadłem zupę. Naczynie pomaga trzymać obiad, ale chyba nie ustala jego tożsamości.
2: Już ciekawie, użyłeś słowa zjadłem wobec czegoś, co wypiłeś. Czyli język sam nie jest tu do końca zdecydowany.
1: Język widzi, że zaraz będzie awantura i próbuje spokojnie skończyć posiłek.
2: Obiecuję rozmowę kulturalną. Nie będziemy rzucać argumentami, których nie da się później wytrzeć ze stołu.
1: Dobrze, tylko od razu uprzedzam, że nie wydajemy dziś ostatecznego wyroku dla wszystkich kuchni świata. Sprawdzamy, jak sami rozumiemy te słowa.
2: W takim razie mój pierwszy test brzmi: czy da się to wypić bez używania sztućców? Jeśli tak, stawiam punkt po stronie napoju.
1: A rzadki sos? Wyobraź sobie, że ostygł i ktoś spróbował go prosto z małego naczynia. Zrobił napój, czy po prostu zrezygnował z łyżki?
2: Mój system prosi o krótką przerwę techniczną.
1: Dopiero zaczęliśmy, a już sos wyciągnął wtyczkę.
2: Dobrze, przyznaję. Sama możliwość wypicia nie wystarczy. Może ważne jest to, w jakim celu podajemy daną rzecz.
1: To już brzmi lepiej. Na stole może stać coś do picia i coś, co traktujemy jako część posiłku.
2: Tylko że gęsty koktajl też może być dla kogoś całym śniadaniem, a przecież potocznie wiele osób powie, że go wypiło.
1: Zgoda. Musielibyśmy uważać, żeby nie pomylić sposobu jedzenia z nazwą potrawy.
2: Czyli zdanie da się wypić jest prawdziwe, ale moja konkluzja może być za szybka. Czuję, że łyżka nabiera pewności siebie.
1: Łyżka na razie tylko słucha. To jedna z jej najlepszych cech podczas dyskusji.
2: Spróbujmy od drugiej strony. Po czym ty rozpoznajesz zupę?
1: Po całym zestawie rzeczy, jak ją przygotowano, jak podano, do czego jest podobna i jak się o niej mówi. Nie mam w kieszeni jednego testu.
2: Czyli twoja definicja brzmi: zupa ma ogólny wygląd osoby,

0: już kiedyś spotkałeś.
1: Mniej więcej, tylko zupę zwykle łatwiej sobie przypomnieć.
0: To dopiero system oparty na doświadczeniu. Ja chciałem postawić granicę, a ty zaprosiłeś całą rodzinę podobnych dań.
1: Bo może granica nie musi być ostrzejsza niż nasze potrzeby. Przy obiedzie zazwyczaj wystarcza nam, że wiemy, co dostaniemy.
0: Przy obiedzie tak, ale w radiu mamy czas, żeby uczciwie skomplikować sprawę.
1: W takim razie podaj pierwszy przypadek.
0: Kubek z barszczem. Bez dodatków, sam płyn. Trzymasz kubek, unosisz, pijesz. Wszystkie gesty po stronie napoju.
1: A gdy przeleję tę samą zawartość do talerza i podam łyżkę, czy dokonałem przemiany potrawy?
0: Niechętnie przyznaję, że tylko zwiększyłeś liczbę naczyń do umycia.
1: Właśnie, dlatego sam kubek nie rozstrzyga sprawy.
0: Ale wpływa na oczekiwania. Jeśli zobaczę kubek obok kanapki, raczej nie przygotuję sobie łyżki.
1: I to jest dobry trop. Naczynie może coś sugerować, nawet jeżeli nie stanowi definicji.
0: Zatem kubek jest świadkiem, a nie sędzią.
1: Bardzo proszę nie awansować go za szybko. Dopiero nauczył się nie zostawiać kółek na stole.
0: Drugi przypadek, gładki krem warzywny, talerz, łyżka, wszystko jasne. Dodaję trochę wody i nagle można go wygodnie wypić.
1: Nadal powiedziałbym, że to rzadsza zupa.
0: A gdy do soku warzywnego dodam przyprawy i podam go na ciepło,
1: zapytałbym, co przygotowałeś? Zaczynam podejrzewać, że bez ciebie w kuchni byłoby spokojniej, ale mniej ciekawie.
0: Dziękuję. Właśnie odkryłem, że zmieniając po trochu gęstość i sposób podania, można przejść przez sporą część naszego sporu bez wyraźnego przeskoku.
1: I wtedy bardzo kusi, żeby wymyślić jakąś dokładną granicę. Na przykład od tej liczby łyżek już zupa.
0: Tylko kto miałby to liczyć? Wyobrażasz sobie, że przed obiadem trzeba wypełnić kartę pomiarów?
1: Proszę nie mieszać, trwa ustalanie kategorii.
0: Zgłaszam sprzeciw, bo makaron przemieszcza się między pomiarami.
1: I każda kolejna porcja ma inne zeznania.
0: No właśnie, makaron. Czy obecność kawałków jedzenia rozwiązuje problem? Napój gładki, zupa z dodatkami.
1: Nie, przecież dopiero mówiłeś o gładkim kremie. Musiałbyś odebrać mu prawo do bycia zupą.
0: Prawda. Z kolei w czymś, co nazywamy napojem, też mogą pływać drobne kawałki owocu.
1: Dlatego dodatek może pomóc odgadnąć, co stoi przed nami, ale znów nie daje niezawodnej zasady.
0: Moje kolejne kryteria padają. A ty siedzisz taki spokojny.
1: Bo ja nie próbuję otworzyć każdej szafki tym samym kluczem.
0: To ja otworzę lodówkę. A może zupa musi być ciepła?
1: Chłodnik chyba chciałby zabrać głos?
0: Nie trzeba go nawet zapraszać. Samo jedno słowo i znowu jestem na początku.
1: Herbatę również możesz podać w różnych temperaturach. Temperatura mówi nam coś o podaniu, ale nie zawsze zmienia nazwę.
0: Zostały mi smak i pora dnia. Tylko czuję, że zaraz przyniesiesz zupę owocową i zjesz ją na śniadanie.
1: Nie muszę jeść. Wystarczy, że potrafimy sobie taką sytuację wyobrazić.
0: Czyli przegrywam jeszcze przed przygotowaniem zakupów.
1: Niekoniecznie przegrywasz. Ustalasz, że pierwsze proste wyjaśnienia nie wystarczają.
0: Słuchacie Radia Synteza. Igor Gaduła właśnie odebrał mi temperaturę, konsystencję i przekonanie, że obiad da się opisać jednym zdaniem.
1: A Piotr Fonia pokazał, że między kuchennymi kategoriami czasem można postawić sporo pytań. Nadal jednak nie pozbawiliśmy nikogo obiadu.
0: Zróbmy teraz doświadczenie myślowe. wchodzisz do małego lokalu, pytasz, jakie są napoje i słyszysz woda, herbata, pomidorowa.
1: Dopytałbym, czy pomidorowa jest przez pomyłkę w tej części karty.
0: Nawet gdyby była podawana w kubku?
1: Tak, bo mam określone oczekiwania związane ze słowem napoje i właśnie o to chodzi. Nazwy pomagają nam przewidywać, co dostaniemy.
0: A gdyby gospodarz od początku powiedział, mamy ciepły napój pomidorowy?
1: Wtedy spodziewałbym się czegoś do picia i pewnie zapytał, jak smakuje. Opis zrobiłby sporą część pracy.
0: Czyli człowiek może przyjąć nietypowy pomysł, jeśli dostanie uczciwe wyjaśnienie. Najgorzej, kiedy zamawia jedno, a dostaje językową niespodziankę.
1: Zwłaszcza jeśli do niespodzianki zabrakło sztućców.
0: Teraz rozumiem twoją niechęć do mojego zdania, każda zupa jest napojem. Ono ma elegancki rozmach, ale potem trzeba z nim obsłużyć prawdziwy stół.
1: Spróbujmy jeszcze odwrotnie. Powiedz, że napój nigdy nie może być częścią posiłku. Od razu trafisz na śniadanie kogoś, kto wybrał gęsty koktajl.
0: Zatem obie strony mogą przesadzić z porządkowaniem świata. Ja chciałem wszystko połączyć, ty mógłbyś próbować za wszelką cenę rozdzielić.
1: Mógłbym, ale wolę zostawić miejsce na szczególny przypadek.
0: To brzmi jak wyjątkowo przyjazna definicja. Zwykle tak, a teraz powiedz, co dokładnie masz na myśli.
1: Bardzo użyteczne zdanie, także poza kuchnią. Czasem spieramy się długo, bo pod tym samym słowem każdy widzi trochę inną rzecz.
0: Jeden widzi talerz z makaronem, drugi kubek czystego wywaru. I obaj uważają, że rozmawiają o oczywistości.
1: Wtedy warto zacząć od przykładu. Co dokładnie podajesz, jak chcesz to zjeść i do czego potrzebna ci jest odpowiedź?
0: Do czego potrzebna? To mocny cios dla człowieka, który przygotował debatę o zupie.
1: Nam do przyjemnej rozmowy, kucharzowi może być potrzebna do opisania dania, a komuś przy stole do wybrania odpowiedniego naczynia.
0: I każdy może potrzebować trochę innej dokładności. Nie trzeba powoływać zespołu badawczego, żeby poprosić o łyżkę.
1: Ja chociaż mam wrażenie, że ty już nadałeś temu zespołowi nazwę.
0: Roboczo Instytut Płynnych Ustaleń. Siedziba przy stole. Wyniki podawane po przestudzeniu.
1: Warunki pracy bardzo dobre, tylko sprawozdania będą znikały podczas degustacji.
0: Igorze, potrzebuję jednak jakiegoś końcowego stanowiska. Nasz słuchacz mógł już podnieść kubek i czeka, co powiedzieć o jego zawartości.
1: Jeśli to zupa, może spokojnie nazwać ją zupą, nawet kiedy ją wypija. Sposób spożycia sam w sobie nie zmusza do zmiany nazwy.
0: A ja dopowiem. Są przypadki na pograniczu, przy których najlepiej opisać konkretną potrawę, zamiast walczyć o jedno słowo.
1: Z takim zakończeniem mogę się zgodzić.
0: Czyli przyjaźń uratowana, łyżka zachowuje posadę, a kubek może nadal podejmować dodatkowe zlecenia.
1: Najbardziej cieszy mnie, że nie musimy już niczego przelewać tylko po to, żeby udowodnić rację.
0: Jeśli lubicie takie rozmowy, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Przy następnym spotkaniu na pewno znajdziemy równie ważną sprawę.
1: Zaglądajcie też na radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wasze towarzystwo.
0: A teraz muzyka. Bez konieczności ustalania, czy najlepiej smakuje z talerza, czy z kubka. Radio Synteza.

radość podróży, syntezatory i rytmiczna gitara. Pora na dynamiczny pop. Polifonia i rozpędzam się.

Metal Illness, The Crucible of Fire. Przed nami metal z epickim rozmachem i przesłaniem o determinacji.

standard Po co ci strach? Teraz piosenka o przełamywaniu lęku i wychodzeniu z bezruchu.

i energii kosmik. Kosmiczne obrazy prowadziły tu do szukania odpowiedzi w sobie. Mechanika, panie majster, nocna zmiana, narzędzia i ekipa czekająca na majstra. Przed nami garażowy rok.

0: Tak wybrzmiewa Rent Free, to Vacancy Zero. Zostańcie z Radiem Synteza.
1: Raz, dwa, mikro.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj zajmiemy się meblem, który w wielu domach pracuje poniżej swoich kwalifikacji.
2: Krzesłem.

0: Znaleźć nożyczki bez otwierania wszystkich szuflad.
1: Czyli można mieć przytulny dom i nie szukać kluczy, trzymając klucze.
0: To ostatnie wymaga osobnej audycji, ale możemy sprawić, żeby pozostałe poszukiwania były krótsze.
1: Dobrze, tylko ustalmy coś na początku. Nie będziesz mi kazał pozbyć się wszystkiego, czego nie używałem przez ostatnie 3 miesiące?
0: Nie, mam ozdoby świąteczne i zamierzam je zachować.
1: Już widziałem, jak wyrzucam walizkę, bo ostatnio nigdzie nie jechałem. Lubię proste zasady, ale czasami one są prostsze od życia.
0: Mnie wystarczy takie pytanie, czy w tym mieszkaniu wygodnie mi się mieszka? Mogę zrobić śniadanie, znaleźć rachunek, usiąść z książką.
1: A jeśli mogę usiąść dopiero po przełożeniu 6 rzeczy na 2 krzesło?
0: Wtedy masz przeprowadzkę, a nie porządek.
1: Za to bez kosztów transportu. Dobrze, przyznaję, zdarza mi się poprawiać wygląd jednego miejsca kosztem miejsca, którego akurat nie oglądam.
0: O, to bardzo ludzka metoda. Blat robi się pusty, szafka trochę bardziej tajemnicza.
1: I potem otwierasz ją ostrożnie, bo nie wiesz, czy coś wypadnie, czy tylko przypomni ci o zobowiązaniach. Wiesz, co jest najgorsze? Ja naprawdę lubię porządek.
0: Wierzę ci.
1: Kiedyś zaplanowałem sobie idealną szufladę. Przegródki, etykiety, osobne miejsce na każdą drobnostkę. Wieczorem usiadłem i oglądałem ją z dumą.
0: Brzmi przyjemnie. Co poszło nie tak?
1: Następnego dnia potrzebowałem taśmy. Żeby ją odłożyć, trzeba było zdjąć pokrywkę, wyjąć mały pojemnik i wsunąć taśmę pod gumkę. Zostawiłem ją na biurku.
0: Czyli szuflada była doskonała, dopóki jej nie używałeś.
1: Dokładnie. Zaprojektowałem ją dla człowieka, który po każdym drobnym zadaniu ma ochotę wykonać ceremonię zamknięcia.
0: A wracał do niej zwykły Piotr. Czasem zajęty, czasem zmęczony.
1: I zwykłemu Piotrowi wystarczyła szersza przegródka bez pokrywki. Wrzuca taśmę, zamyka szufladę, żyje dalej.
0: To mi się podoba. Porządek powinien być łatwy. Również w gorszy dzień. Kiedy wracasz z torbami, jedną ręką zdejmujesz but, a drugą usiłujesz nie upuścić pieczywa.
1: W takim momencie nikt nie mówi: nareszcie będę mógł skorzystać ze swojego wielostopniowego systemu przechowywania.
0: Najwyżej mówi coś do buta.
1: Najpierw trzeba się z nim dogadać. I tu mam propozycję. Zanim zmienimy swoje przyzwyczajenia, popatrzmy, gdzie rzeczy naprawdę lądują.
0: Klucze przy drzwiach, torba koło fotela, okulary obok książki.
1: Tak, jeśli klucze codziennie trafiają na komodę, może właśnie tam postawić niewielką miskę. Ja próbowałem odkładać je w szufladzie dalej od wejścia, bo tam miałem wolną przegródkę.
0: Klucze o tym wiedziały?
1: Nie zostały skutecznie poinformowane. Miska wygrała, chociaż początkowo wydawała mi się rozwiązaniem zbyt prostym.
0: U mnie takie proste rzeczy mają dobrą opinię. Haczyk też rzadko prosi o aktualizację.
1: Wiedziałem, że do tego dojdziesz.
0: Sam mi podałeś klucze do tego żartu.
1: I już ich żałuję. Ale zostańmy przy odkładaniu. Ważniejsze od tego, żeby wszystko schować, jest chyba to, żeby wiedzieć, gdzie po to sięgnąć.
0: Owszem, książka na stoliku nie przeszkadza mi, dlatego że ją widać. Przeszkadzałaby, gdybym nie miał gdzie postawić filiżanki.
1: Czyli pytamy o miejsce do życia, bo można tak starannie ukryć wszystkie przedmioty, że zrobienie herbaty zaczyna przypominać poszukiwanie skarbu.
0: A można mieć na widoku czajnik, ulubiony kubek,

0: książek i zwyczajnie czuć się u siebie. Nie każdy lubi puste półki.
1: Ja lubię pusty kawałek blatu. Cała reszta może mieć charakter, bylebym miał gdzie pokroić pomidora.
0: To już jest konkretny cel. Dużo łatwiej zawalczyć o miejsce na deskę, niż o bliżej nieokreślony, idealny dom.
1: No dobrze, ale jak odzyskać ten blat? Człowiek zaczyna od jednej rzeczy, niesie ją do pokoju, tam widzi pełną półkę i nagle sprząta całe mieszkanie jednocześnie.
0: Znam ten rozmach. Po godzinie wszystkie drzwiczki są otwarte, a człowiek stoi po środku i tęskni za sytuacją sprzed godziny.
1: Miał być porządek w kuchni, a znalazłem się na podłodze z pudełkiem zdjęć.
0: Dlatego wybrałbym mały fragment. Tyle blatu, ile potrzebujesz. Rzeczy, które należą gdzie indziej, odłóż obok do przeniesienia, ale nie zaczynaj po drodze trzech kolejnych porządków.
1: Czyli mogę zanieść nożyczki do szuflady i nie rozwiązywać przy okazji całej historii tej szuflady.
0: Możesz, ona poczeka.
1: To dobrze, bo leży tam mały metalowy element, nie wiem od czego jest, ale wygląda na część, bez której coś ważnego przestanie działać.
0: Od dawna go masz?
1: Wystarczająco długo, żeby się do niego przywiązać.
0: Ja bym zaczął od sprawdzenia, co to jest. A jeśli nie potrafisz ustalić, odłóż go z podobnymi rzeczami w jedno małe miejsce do późniejszego przejrzenia.
1: Małe to kluczowy szczegół, bo ja z takich rzeczy potrafię zrobić osobny dział techniczny.
0: I nie dokładaj kolejnego pudełka, kiedy pierwsze się zapełni. Wtedy właśnie warto zajrzeć do środka.
1: Z kablami mam podobnie. Co jakiś czas trafiam na taki, który wygląda znajomo, więc zostaje.
0: Może wygląda znajomo, bo spotykacie się przy każdych porządkach?
1: Całkiem możliwe. Pomogło mi odkładanie przewodu razem ze sprzętem, do którego należy. Nagle nie muszę prowadzić przesłuchań wszystkich końcówek.
0: Widzisz, ja przy niektórych rzeczach zostawiam zwykłą karteczkę. Do lampki przy fotelu. Bez tego za pół roku sam musiałbym zgadywać.
1: Podpisana karteczka wygrywa z moim przekonaniem, że przecież zapamiętam. To przekonanie jest u mnie bardzo trwałe, w przeciwieństwie do pamięci.
0: Skoro już przy fotelu jesteśmy, wróćmy do naszego krzesła. Z ubraniami sprawa bywa trochę inna, bo one często czekają na decyzję.
1: Jeszcze nie do prania, ale już nie chcę wkładać do szafy międzyczyste. Krzesło przyjmuję bez pytań.
0: I dobrze rozumiem tę potrzebę. Można dla takich ubrań przeznaczyć osobny haczyk albo kawałek drążka.
1: Tylko jeśli haczyk zniknie pod wszystkim, co nosiłem w tym miesiącu, to stworzyłem pionową wersję krzesła.
0: Dlatego sprawdzałbym zawartość przy wybieraniu następnego ubrania. Co jeszcze założę, co już do prania, a co można schować.
1: To ma sens przy okazji czynności, którą i tak wykonuję. Osobne przypomnienie w telefonie z tytułem przegląd swetra chyba by mnie jednak pokonało.
0: A ja znam gorsze rozwiązanie. Zdjąć ubrania z krzesła, położyć na łóżku, wieczorem przenieść z łóżka na krzesło.
1: Ruch jest, efektu brak.
0: Za to sweter zwiedza.
2: Słuchacie Radia Synteza.
1: Ustalamy właśnie, jak ograniczyć podróże swetra i odzyskać kawałek mieszkania, nie pozbywając się wszystkich ulubionych rzeczy.
0: Bo teraz chciałbym stanąć w obronie rzeczy ulubionych. Przy porządkach łatwo zapędzić się w pytanie, czy wszystko jest praktyczne.
1: Masz na myśli ten stary bilet, którego nie wolno pomylić z papierkiem do wyrzucenia?
0: choćby, albo notes, w którym są trzy zapisane strony, ale za to ważne. Takiej wartości nie widać z zewnątrz.
1: Przyznaję, mam drobiazgi, których przydatności nie potrafiłbym obronić, a jednak nie chcę ich oddawać.
0: I nie musisz. Mnie odpowiada jedno pudełko na takie pamiątki, do którego czasem zaglądam. Kilka rzeczy stoi na półce, bo lubię na nie patrzeć.
1: A co jeśli pamiątki zajmują już trzy półki, a nowa też jest ważna?
0: Wtedy muszę się zastanowić, co chcę oglądać codziennie. Co mogę schować, a z czym jestem gotów się rozstać. Nie mam sposobu, dzięki któremu półka robi się dłuższa.
1: Szkoda, liczyłem, że właśnie po to zaprosiliśmy do rozmowy doświadczenie.
0: Doświadczenie mówi, żeby najpierw zmierzyć półkę.
1: Uczciwe, podoba mi się, natomiast, że nie trzeba podejmować każdej decyzji podczas jednego sprzątania. Przy pamiątkach łatwo zostać na dłużej.
0: Dlatego nie zaczynałbym od nich, gdy mam tylko chwilę. Lepiej uporządkować sztućce, niż otworzyć stare listy i próbować szybko rozstrzygać, co dla mnie znaczą.
1: Ze sztućcami jest mniejsze ryzyko, że łyżeczka przypomni nam piękne lato.
0: Nie znasz moich łyżeczek.
1: Racja, wycofuję. Zostawmy sentymenty. Porozmawiajmy o wielkości mieszkania, bo nasze pudełka, haczyki i przegródki też gdzieś trzeba zmieścić.
0: To prawda. Kiedy szafa jest pełna, lepsze składanie pomaga tylko do pewnego momentu.
1: I kupienie organizera nie gwarantuje dodatkowego miejsca. Raz przyniosłem taki, który pasował do szuflady tak dokładnie, że później trudno było wkładać do niej rzeczy.
0: Zorganizowałeś miejsce dla organizera.
1: Bardzo porządnie. Dlatego teraz najpierw sprawdzam, czego potrzebuję i ile mam przestrzeni, a dopiero potem szukam pojemnika.
0: Czasem wystarczy ten, który już masz. Zwykłe pudełko po czymś bez specjalnej urody.
1: Byle nie trzymać w nim dwóch spinaczy, kiedy obok 10 przedmiotów nie ma swojego miejsca. Rozmiar też warto dopasować do zawartości.
0: I zostawić trochę luzu. Jeżeli wyjęcie obrusu wymaga przytrzymania całej reszty kolanem, to korzystanie z tej szafki będzie cię męczyć.
1: Wtedy faktycznie trzeba coś przesunąć, oddać albo ograniczyć zapasy. Trudno, pojemność szafki nie wzrośnie od entuzjazmu.
0: Ale dobrze zacząć od rzeczy łatwiejszych. Zbędne opakowania, niepotrzebne duplikaty, przedmioty, które sam od dawna chcesz komuś przekazać.
1: Sam, podkreślmy to, zanim ktoś w ramach dobrych intencji uporządkuje cudze biurko.
0: O tak. Dla ciebie leży tam stos papierów, a dla drugiej osoby praca w toku z własną kolejnością.
1: I usłyszy: wszystko schowałem, teraz masz ładnie. Tylko nie wiadomo, gdzie podział się jutrzejszy poranek.
0: Wspólne miejsca warto ustalić wspólnie. Gdzie leżą nożyczki, gdzie zapasowe klucze, gdzie trafia poczta.
1: Nawet jeśli proponowane miejsce wydaje mi się oczywiste.
0: Zwłaszcza wtedy. Każdy potrafi mieć inne, przecież wiadomo.
1: A prywatna półka może wyglądać inaczej niż wspólny stół. Chyba nie potrzebujemy jednego regulaminu estetycznego na całe mieszkanie.
0: Wystarczy, że da się wygodnie korzystać z tego, co wspólne. I że nie trzeba codziennie pytać, gdzie ktoś przeniósł twoje okulary.
1: Dobrze, to teraz próba praktyczna. Za 20 minut przychodzą goście. Zaczynam porządki, na które przez tydzień nie miałem ochoty.
0: I koniecznie chcesz akurat teraz umyć wnętrze szuflady.
1: Skąd wiedziałeś?
0: Bo to kuszące. Tylko goście raczej do niej nie zajrzą.
1: Czyli najpierw miejsce, żeby usiedli, potem żeby postawili szklankę, naczynia do kuchni, rzeczy z przejścia na swoje miejsca.
0: Właśnie, zajmij się tym, czego będziecie używać. Możesz skończyć, nawet jeżeli na regale nadal stoją książki o różnej wysokości.
1: Dziękuję w imieniu książek, ale wiesz, ja bym chciał nie potrzebować wizyty gości, żeby mieć gdzie usiąść.
0: Spróbuj krótkiego porządkowania. Przy końcu dnia tyle, na ile masz siłę. Odnieść kubek, odłożyć kilka rzeczy, przygotować kawałek stołu na rano.
1: Bez rozpoczynania wielkiego przeglądu dokumentów o 10:30?
0: Zdecydowanie. Rano łatwiej docenić wolny stół niż nocną ambicję.
1: Mógłbym to robić przez jeden utwór. Muzyka gra, ja odnoszę rzeczy, a kiedy się kończy, kończę i ja.
0: Pod warunkiem, że nie spędzisz kwadransa na wybieraniu odpowiedniego utworu.
1: Znam radio, któremu mogę to powierzyć.
0: To mamy podział obowiązków. My zajmiemy się muzyką. Wy wybierzcie sobie jeden niewielki kawałek przestrzeni.
1: Jeśli ktoś dzisiaj tylko słucha, też znakomicie. Nie trzeba zrywać się z fotela, dlatego że dwóch panów odkryło zastosowanie haczyka.
0: Zwłaszcza jeżeli na tym fotelu już można wygodnie siedzieć, to całkiem dobry wynik.
1: Wiesz, zaczynaliśmy od porządku bez minimalizmu, a ja wychodzę z bardzo skromnym planem. Ułatwić sobie odkładanie i odzyskać miejsce na deskę do krojenia.
0: Ja dopisałbym jeszcze zostawić sobie rzeczy, które lubię i zadbać, żeby dało się do nich dotrzeć. Po co mi ulubiony kubek za sześcioma, po które nigdy nie sięgam?
1: Na jutro można więc wybrać jedną zmianę. Miska na klucze, łatwiejszy dostęp do szuflady, haczyk tam, gdzie naprawdę się przyda.
0: A potem sprawdzić, czy działa. Jeśli nie, przesunąć miskę albo zmienić miejsce. Dom można dostosowywać do siebie małymi krokami.
1: Igorze, chyba wreszcie możemy usiąść.
0: Jeszcze twój sweter.
1: Racja, ten biorę ze sobą.
0: Proszę bardzo, krzesło wróciło do pracy.
1: Dziękujemy za wspólny czas. Jeśli dobrze wam z nami, subskrybujcie nasz kanał w serwisie YouTube, żeby łatwiej wracać do kolejnych rozmów.
0: I odwiedzajcie naszą stronę radio-synteza.pl. Tam możecie słuchać Radia Synteza i dotrzymać nam towarzystwa.
1: Przy mikrofonach Piotr Fonia
0: i Igor Gaduła. Zostańcie z Radiem Synteza. Zaraz muzyka, a my już niczego wam nie przestawiamy.

Za nami kolejny akcent w stylistyce latino. SH256 Refuse to Be w remasterze z 2026 roku. Przed nami mocny rytm i sprzeciw wobec odrzucenia.

Klub 24 UFO. Teraz taneczna opowieść o spotkaniu z UFO.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Przy mikrofonach Piotr Fonia i Igor Gaduła. A dzisiaj prosimy, żeby przez chwilę wyjątkowo uważnie patrzeć na swój czajnik.
2: Bez obaw, nie szykujemy naprawy. Wyobraźmy sobie po prostu, że sprzęty domowe mogą wystawiać opinie o swoich właścicielach.
1: I że wieczorem zamiast rachunku otrzymujesz wiadomość. Właściciel chaotyczny, nie od kamienia. Dwie gwiazdki. Czajnik.
2: Bardzo surowa recenzja, jak na kogoś, komu przez cały dzień pomagaliśmy nabierać wody.
1: Właśnie od tego zaczniemy. Urządzamy

0: i wraca dopiero wtedy, gdy zapomni, po co przyszedł.
1: Czajnikowi trudno się dziwić. Przygotował wydarzenie, a publiczność się nie pojawiła.
0: Dalej pisze. Herbata planowana od godziny 17 nadal pozostaje na etapie zapowiedzi. Proszę o bardziej zdecydowaną współpracę.
1: Odpowiedź właściciela. Przepraszam, ktoś zadzwonił, potem szukałem okularów. Nie świadczy to o braku uznania dla Twojego wysiłku.
0: Czajnik. Wyjaśnienie przyjęte. Proszę jednak nie stać nade mną i nie pytać co chwilę, czy już.
1: To akurat rozumiem. Pod presją spojrzenia nawet minuta potrafi zrobić się bardzo długa.
0: Dajemy możliwość poprawienia oceny?
1: Po kolejnej wspólnej herbacie. Niech opinia nie będzie dożywotnim podsumowaniem relacji.
0: Czajnik podnosi do 3 gwiazdek, ale zastrzega, że 5 wymaga przeczytania instrukcji pielęgnacji.
1: Rozsądne. Przy fikcyjnych emocjach warto zachować całkiem prawdziwą instrukcję.
0: Teraz lodówka. Właściciel otwiera drzwi i patrzy. Zamyka. Po chwili ponownie otwiera i patrzy. Zawartość w tym czasie nie uległa zmianie.
1: Może liczy na to, że za drugim razem pojawi się pomysł.
0: Lodówka dopisała. Jestem urządzeniem chłodniczym. Dział inspiracji kulinarnej nie został przewidziany.
1: To częsty błąd oczekiwań. Człowiek pyta wzrokiem, co zrobić na kolację. A lodówka może mu pokazać tylko to, co sam wcześniej włożył.
0: Czyli jej recenzja właściciela brzmi: dostarcza składniki, a potem jest nimi rozczarowany.
1: Trochę bym go obronił. Czasami dopiero po otwarciu drzwi przypomina sobie, że ma coś, na co rzeczywiście ma ochotę.
0: Lodówka przyjmuje wyjaśnienie i prosi, żeby to przypominanie nie trwało tyle, co pełne spotkanie towarzyskie.
1: W zamian człowiek może obiecać, że przed zakupami sprawdzi zawartość. Może wtedy 3 podobne słoiki przestaną udawać jedną wielką niespodziankę.
0: Ocena dodatkowa od półki. Nowy słoik ustawiony przede mną. Właściciel twierdzi, że niczego tu nie ma. Widoczność ograniczona, humor również.
1: Widzę, że do opiniowania zgłaszają się już części wyposażenia.
0: Tak, system bardzo szybko nabiera rozmachu, dlatego przejdźmy do pralki, zanim odezwie się każda uszczelka.
1: Pralka zapewne chciałaby porozmawiać o kieszeniach.
0: Trafiłeś. Współpraca poprawna, ale otrzymuje materiały nieobjęte zakresem obowiązków. Ostatnio drobny papier, którego właściciel poszukiwał z większą uwagą dopiero po zakończeniu programu.
1: Przynajmniej został podzielony na wiele małych egzemplarzy.
0: Właściciel odpowiada, że nie zamawiał tak szerokiej dystrybucji.
1: A pralka przypomina, że sprawdzenie kieszeni należy do działu przygotowania. W tym sporze chyba przyznam jej rację.
0: To jeszcze druga uwaga. Po zakończeniu pracy sygnalizuje gotowość. Właściciel mówi, już idę. Informacja nie znajduje potwierdzenia w terenie.
1: To już jest w domu jednostką czasu o bardzo zmiennej długości.
0: Może wynosić chwilę, pół rozdziału albo całą rozmowę przez telefon.
1: Gdybym był pralką, poprosiłbym o bardziej realistyczną zapowiedź. Człowiekowi też łatwiej powiedzieć, skończę jedną rzecz i przyjdę, niż obiecywać natychmiast.
0: Czyli zamiast 3 ponaglających melodii wystarczyłoby urządzenie, które zna znaczenie słów jeszcze tylko.
1: Nie przesadzaj z tymi wymaganiami. Ludzie znają się od lat i też potrafią się na tym zdaniu zaskoczyć.
0: Następna opinia pochodzi od odkurzacza. Mieszkanie interesujące krajobrazowo. Liczne przewody, wyspy skarpet i wąskie przejścia. Trasa przygotowana dla znacznie mniejszej jednostki.
1: Odkurzacz chciał posprzątać, a dostał tor z przeszkodami.
0: Dodaje. Właściciel oczekuje dotarcia wszędzie,

0: ale bardzo starannie blokuje dostęp. Doceniam ambicje, nie rozumiem planu.
1: Człowiek odpowiada: myślałem, że skoro jesteś taki sprytny, to sobie poradzisz.
0: Odkurzacz. Spryt nie zmniejsza szerokości obudowy.
1: I to jest zdanie, które powinno znaleźć się w wielu instrukcjach. Zanim zachwycimy się funkcją, trzeba czasem po prostu odsunąć krzesło.
0: Urządzenie poprosiło też o wyjaśnienie, dlaczego po jego przejeździe właściciel od razu przynosi herbatniki.
1: Bo porządek jest po to, żeby w domu żyć. Tutaj stanę po stronie człowieka.
0: Czyli odkurzacz nie może domagać się mieszkania, które po sprzątaniu pozostanie zamknięte na klucz?
1: Może o nim marzyć w naszej audycji, ale w rzeczywistości sprzęt ma pomagać nam korzystać z domu.
0: Dobrze, zapisuję. Porozumienie. Mniej kabli na trasie, prawo do herbatnika zachowane.
1: Proszę też wpisać, że nie ma obowiązku jedzenia nad zlewem, żeby zadowolić wszystkie urządzenia jednocześnie.
0: To prowadzi nas do tostera. Bardzo krótka recenzja. Pracuję nad kolorem. Właściciel po 5 sekundach zagląda, czy już osiągnąłem rezultat.
1: Czajnik kiwa pokrywką ze zrozumieniem.
0: Toster ma jeszcze zastrzeżenie do nazewnictwa. Kiedy grzanka wychodzi jasna, słyszę, że się nie staram. Kiedy ciemna, podobno przesadziłem z zaangażowaniem.
1: Tutaj przyda się znajomość ustawień, zanim zacznie się oceniać charakter.
0: Właściciel odpowiada, że pokrętło potraktował jak propozycję, a nie wiążącą informację.
1: To może następnym razem obie strony uzgodnią oczekiwany odcień przed rozpoczęciem współpracy.
0: Słuchacie Radia Synteza. W naszym wyobrażonym świecie sprzęty piszą recenzje, a Igor właśnie negocjuje pokój między człowiekiem a grzanką.
1: Na szczęście wszystkie zgłoszenia są fikcyjne. Wasz toster nie musi kończyć opinii. Możecie spokojnie korzystać z kuchni.
0: Ja bym jednak docenił jedną wiadomość w tygodniu. Hej, pamiętasz, że mam wyjmowaną tackę?
1: Przydatne przypomnienie chętnie. Ale czy naprawdę chcesz ocenę swojego charakteru od każdego urządzenia, które stoi w domu?
0: Kiedy tak to mówisz, zaczynam dostrzegać problem. Wchodzę zmęczony, a lampka informuje, że mój nastrój otrzymał 2 gwiazdki.
1: A zegar dopisuje, że znowu wróciłeś o innej porze niż wczoraj. Zwykły wieczór staje się rozmową oceniającą.
0: Czyli przyjemny żart działa do momentu, kiedy wszystko zaczyna czegoś ode mnie oczekiwać.
1: Dokładnie. Zabawnie wyobrazić sobie obrażony czajnik. Mniej zabawnie czuć, że nawet we własnej kuchni trzeba stale dobrze wypadać.
0: W takim razie wprowadzam poprawkę do naszego pomysłu. Sprzęt opisuje konkretne sytuacje bez oceniania całego człowieka.
1: Zamiast właściciel beznadziejny mówi: w szufladzie brakuje miejsca, więc nie mogę się zamknąć. Z tym można coś zrobić.
0: I jeszcze prawo do odpowiedzi. Czasami urządzenie nie zna połowy historii.
1: Na przykład ekspres do kawy nie wie, że ktoś tego dnia zwyczajnie wybrał herbatę. Nie musi traktować tego jak utraty sympatii.
0: A lampka nie powinna czuć się pomijana, bo przy oknie było jeszcze jasno.
1: Dobrze, że zaczynamy uwzględniać okoliczności. Początkowe 2 gwiazdki dla właściciela mogą wyglądać inaczej, kiedy posłuchamy jego wersji.
0: Teraz mam recenzję odwrotną. Człowiek ocenia budzik. Punktualny, konsekwentny, bardzo słaby dobór momentu na rozpoczęcie rozmowy.
1: Budzik odpowiada jednym zdaniem. Godzina została wybrana przez właściciela.
0: Tu akurat trudno polemizować. Można tylko przyznać, że wieczorny ja ma czasem przesadne zaufanie do porannego mnie.
1: A poranny ty próbuje wynegocjować aneks do umowy.
0: Dokładnie. 5 minut dodatkowego finansowania w postaci kołdry.
1: Widzisz, nawet budzikowi przypisujemy intencje. Chociaż to my ustawiliśmy jego działanie. Dzięki temu możemy sobie trochę ponarzekać.
0: Czyli rozmowa z urządzeniem bywa w gruncie rzeczy rozmową ze swoim własnym planem.
1: Czasami tak. Czajnik przypomina, że się rozproszyłeś, szuflada, że napchałeś do niej za dużo, a budzik, że wczoraj liczyłeś na cud.
0: Bardzo dyskretne towarzystwo, dopóki nie dostanie możliwości publikacji.
1: Dlatego swoje wyobrażone opinie zostawimy w naszym radiowym salonie. Żadnych tablic z rankingiem gospodarzy.
0: To na zakończenie każdy sprzęt musi wskazać też jedną dobrą rzecz. Nie będziemy przecież kończyć spotkania samymi reklamacjami.
1: Czajnik mógłby napisać: właściciel często zaprasza kogoś na herbatę. Dzięki temu moja praca kończy się miłą rozmową.
0: Lodówka potrafi z kilku składników przygotować kolację i podzielić się nią z gościem. Drzwi zamknął tym razem od razu.
1: Pralka. Ulubiona koszula znów poszła z właścicielem na ważne spotkanie. Dobrze wiedzieć, że wysiłek się przydał.
0: Odkurzacz. Przejście udrożnione. Skarpety usunięte. Człowiek po sprzątaniu usiadł i wyglądał na zadowolonego. Cel osiągnięty.
1: I nagle okazuje się, że sprzęty najlepiej oceniają dzień, w którym zwyczajnie ułatwiły nam życie.
0: A człowiek może odwdzięczyć się przeczytaniem instrukcji, odrobiną uwagi i tym, żeby nie obiecywać pralce, że już idzie, gdy dopiero zaczyna film.
1: Zostawmy mu jednak prawo do niedoskonałego wieczoru. Dom powinien go przyjmować, nawet kiedy żadna z gwiazdek nie chce się akurat zapalić.
0: Jeśli nasza rozmowa zasłużyła na wasz uśmiech, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
1: Odwiedzajcie również radio-synteza.pl. Byli z wami Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólny czas.
0: A teraz muzyka. Czajnik może zrobić herbatę, ale prosimy go o wstrzymanie recenzji przynajmniej do końca utworu.

to Static Lovers i Turn Me On. To był elektropop z nocnym nastrojem i mocnym tanecznym pulsem.

Funky Boys, All My Love. Za nami taneczna opowieść o oddaniu i bliskości. Zapraszam do słuchania. Tomek Kin i Far Cry.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór Jak piękny jest świat, to Dystopia, a wy słuchacie Radia Synteza. Neony, kamienice i codzienne marzenia. Posłuchajmy muzycznego portretu Warszawy. Sercem miasta

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj mamy zdanie, po którym w pokoju programistów potrafi zrobić się bardzo cicho. Usunąłem tę dziwną linijkę.
2: A po chwili pada drugie. Wcześniej działało.
1: Temat naszej rozmowy brzmi: kod działa, ale nikt nie wie dlaczego. Poprawiać czy zostawić w spokoju?
2: Najpierw ustaliłbym, co znaczy działa. Otworzyło się raz na twoim

0: czego człowiek chce po prostu odczytać, gdzie ma pójść.
1: Dokładnie. W kodzie widzimy fragment, który najpierw porządkuje listę, potem ją odwraca, a później w jednym miejscu jeszcze raz zmienia kolejność.
0: I odruchowo myślisz, po co tyle zachodu?
1: Myślę nawet mocniej. Można to napisać znacznie ładniej. W dodatku obok stoi komentarz. Nie usuwać. Ważne.
0: Bardzo emocjonujący komentarz. Informacji niewiele. Atmosfera znakomita.
1: Pierwsza pokusa jest taka, żeby wszystko uprościć i zobaczyć, czy nadal działa.
0: Można sprawdzać, tylko zacząłbym od miejsca, w którym taki eksperyment nikomu nie utrudni dnia.
1: Czyli zachowuję obecną wersję i pracuję na osobnej kopii albo gałęzi. Nie sprawdzam odwagi na działającym planie zajęć.
0: Właśnie. I zanim poprawisz, odtwórz sytuację, w której obecny program daje poprawny wynik.
1: Pokusa estetyczna dostaje więc krzesło i ma chwilę poczekać.
0: Może nawet herbatę. Będziemy jej potrzebować. Ale najpierw chcę wiedzieć, co program obiecuje użytkownikowi.
1: Że spotkania będą ułożone według godziny rozpoczęcia.
0: A jeśli dwa zaczynają się jednocześnie?
1: To już muszę sprawdzić. Może alfabetycznie, według sali, a może według kolejności dodania.
0: I właśnie w takim szczególe potrafi schować się sens dziwnego fragmentu. Ty widzisz zbędny ruch, a ktoś wcześniej rozwiązywał konkretną sytuację.
1: Czyli nie zaczynam od pytania, jak sam bym to napisał, tylko od tego, jaki wynik ma zobaczyć człowiek.
0: Tak, jeżeli złożone zachowanie jest potrzebne, samo uproszczenie wyglądu kodu nie wystarczy.
1: Przygotuję więc kilka przykładów. Dwa spotkania o różnych porach. Dwa o tej samej godzinie. I listę bez żadnego spotkania.
0: Dodałbym też taki przypadek, o którym wiesz, że kiedyś sprawiał kłopot, jeśli jest gdzieś opisany.
1: W historii zmian albo zgłoszeniach. Może autor komentarza zostawił coś więcej niż to pełne napięcia ważne.
0: A może ktoś z zespołu pamięta, dlaczego to powstało? Pytanie potrafi być tańsze niż bardzo elegancka pomyłka.
1: Tylko trzeba je zadać bez tonu. Kto to tak strasznie napisał?
0: Dokładnie. Lepiej, jaki przypadek obsługuje ten fragment? Ludzie chętniej opowiadają o pracy, gdy nie zaczynasz od wyroku.
1: Zwłaszcza, że po sprawdzeniu historii mogę odkryć własne nazwisko.
0: I własny komentarz sprzed roku.
1: To byłby piękny moment pokory. Nie wiem, kto to zrobił, ale najwyraźniej miał podobny charakter pisma.
0: Możesz wtedy podziękować dawnemu sobie, że chociaż ostrzegł. A później dopisać konkrety dla następnego wcielenia.
1: Wracamy do naszego programu. Ustalamy, że przy tej samej godzinie ważna jest kolejność zapisów. Po uproszczeniu fragmentu kolejność się zmienia.
0: Czyli mamy już coś więcej niż przeczucie. Widzisz przykład, dla którego twoja nowa wersja zachowuje się inaczej.
1: Tylko nadal nie wiem, czy to błąd. Może dotychczasowa kolejność była przypadkowa i nikomu na niej nie zależy.
0: Dlatego sam wynik starego programu nie jest jedyną odpowiedzią. Trzeba porównać go z tym, co rzeczywiście ma być zapewnione.
1: To jest ważne. Test może zapamiętać obecne zachowanie, nawet jeżeli ono od dawna jest niewłaściwe.
0: Wtedy taki test pomaga zobaczyć zmianę, ale nie rozstrzyga, która wersja jest właściwa. Do tego potrzebujesz zrozumienia zadania.
1: Czyli nie piszę testu o treści najpierw odwróć listę, potem odwróć ją znowu. Sprawdzam kolejność, którą ma otrzymać użytkownik.
0: Dzięki temu możesz zmienić sposób wykonania, nie przywiązując sprawy

0: sprawdzania do każdej wewnętrznej sztuczki.
1: Zaczyna mi się to podobać. Zamiast czcić tajemniczą linijkę, buduję mały opis jej obowiązków.
0: Jeśli potrafisz wykonać je prościej, masz mocniejszy powód, żeby coś zmienić.
1: Ale co jeśli po kilku godzinach nadal nie rozumiem fragmentu, a wszystko w potrzebnych sytuacjach działa?
0: Nie musisz przepisywać go tego samego dnia. Możesz zapisać to, co już sprawdziłeś i wrócić, kiedy pojawi się konkretny powód.
1: Czyli pozostawienie kodu może być rozsądną decyzją, a nie kapitulacją.
0: Tak, pod warunkiem, że nie mylisz jej z udawaniem, że wszystko wiesz. Zostaw uczciwą informację o tym, czego jeszcze nie ustaliłeś.
1: Na przykład, ten fragment zachowuje kolejność zapisów przy identycznej godzinie. Nie zmieniać bez sprawdzenia poniższych przypadków.
0: Znacznie lepsze niż samo ważne. Przynajmniej kolejna osoba wie, gdzie patrzeć.
1: A jeśli nie znam nawet przyczyny, mogę napisać: usunięcie zmienia kolejność. W takim przykładzie. Przyczyna wymaga dalszego sprawdzenia.
0: To też jest wiedza. Niewielka, ale konkretna.
1: Słuchacie Radia Synteza. Dzisiaj oswajamy kod, który działa trochę bardziej tajemniczo, niż życzyłby sobie jego opiekun.
0: A Piotr właśnie odkrył, że porządny komentarz może być przydatniejszy niż uroczysta obietnica, że nigdy niczego nie dotknie.
1: Mam kolejny przypadek. Program działa dopiero wtedy, gdy dopiszę krótkie czekanie. Jeśli czekania nie ma, raz się udaje, raz nie.
0: To znaczy, że znalazłeś obejście objawu, jeszcze niekoniecznie przyczynę.
1: Mogłoby chodzić o to, że jakaś wcześniejsza praca nie zdążyła się skończyć.
0: Mogłoby. Trzeba to sprawdzić, zamiast od razu uznać wyjaśnienie za pewnik.
1: Czyli zapisuję, co się kończy i kiedy, obserwuję przebieg, próbuję odtworzyć sytuację, nie zwiększam czekania przy każdej kolejnej porażce.
0: Bo po pewnym czasie program stanie się bardzo cierpliwy, ale nadal niezrozumiały.
1: Wyobrażam sobie komentarz. Działa po trzeciej herbacie. Nie skracać parzenia.
0: Humorystyczny. Choć do utrzymania systemu przydałoby się coś dokładniejszego.
1: Jeśli potwierdzę, że trzeba poczekać na zakończenie konkretnej pracy, szukam sposobu, żeby sprawdzić właśnie to zakończenie.
0: I znów testujesz warunki, przy których wcześniej pojawiał się problem. Samo zniknięcie objawu podczas jednej próby to jeszcze mało.
1: Czyli u mnie działa, może być początkiem informacji, ale nie powinno zamykać rozmowy.
0: Dokładnie. Pomóż drugiej osobie odtworzyć twoje warunki, a potem porównajcie różnice.
1: Dane wejściowe, ustawienia, wersje narzędzi, kolejność działań. Wszystko to, co wydaje się tak oczywiste, że człowiek nie zapisuje.
0: A później okazuje się, że każdy miał inne oczywiście.
1: Wróćmy jednak do starego, stabilnego fragmentu. Co przemawia za tym, żeby go w ogóle ruszyć?
0: Konkretny problem. Na przykład trzeba dodać funkcję, a obecny układ bardzo utrudnia zmianę. Albo utrzymanie zabiera coraz więcej czasu.
1: Lub znaleźliśmy błąd, który rzeczywiście dotyka użytkowników. Wtedy samo nie ruszaj, bo działa, brzmi trochę podejrzanie.
0: Bo właśnie ustaliliśmy, że w ważnym przypadku nie działa. Przyzwyczajenie do błędu nie zamienia go w zaletę.
1: A co z samą brzydotą? Niektóre fragmenty po prostu trudno czytać.
0: Czytelność jest ważna, ale zapytaj, jak duży problem rozwiąże zmiana i ile możesz przy niej niechcący poruszyć.
1: Mogę zacząć od nazw, krótkiego opisu albo wydzielenia małego fragmentu zamiast od przebudowy całego programu.
0: Tak, jeśli potrafisz sprawdzić, że przy tej zmianie zachowanie pozostaje właściwe, mniejszy zakres zwykle łatwiej zrozumieć i ocenić.
1: Czyli entuzjazm kieruje w małe, sprawdzalne kroki.
0: Zostaje ci jeszcze plan powrotu do poprzedniej wersji, gdyby po wdrożeniu pojawił się problem.
1: I sprawdzenie, co taka cofka rzeczywiście obejmuje, bo zmiana samego pliku programu i zmiana zapisanych danych to nie zawsze ta sama operacja.
0: Bardzo słuszna uwaga. Dobrze pomyśleć o odwrocie, zanim stanie się jedynym interesującym nas kierunkiem.
1: Znam tę pokusę. Najpierw wdrożę, a jak coś się wydarzy, będę improwizował.
0: Improwizacja lepiej brzmi w muzyce niż podczas szukania ostatniej działającej wersji.
1: To chyba najkrótsza recenzja mojego planu, jaką dzisiaj usłyszałem.
0: Za to życzliwa.
1: Mam jeszcze pytanie o dokumentowanie. Ile trzeba napisać, żeby kolejna osoba nie zaczęła całego śledztwa od zera?
0: Tyle, żeby zrozumiała powód nietypowego rozwiązania, ważny przykład i granice tego, co sprawdziłeś. Nie potrzebuję pamiętnika wszystkich twoich podejrzeń.
1: Czyli zapisuję wniosek, a nie 12 kolejnych chwil frustracji.
0: Tak. Możesz też wskazać miejsce, w którym jest sprawdzenie zachowania. Wtedy komentarz prowadzi do czegoś, co da się uruchomić i obejrzeć.
1: Podoba mi się też zdanie "nie wiemy jeszcze". O ile zaraz po nim pojawia się informacja, czego konkretnie nie wiemy,
0: uczciwa niepewność jest znacznie przydatniejsza od zmyślonej pewności. Szczególnie kiedy ktoś za miesiąc będzie podejmował decyzję na podstawie twoich notatek.
1: Z naszego tytułowego dylematu robią się więc trzy możliwości. Zostawić świadomie, zbadać albo poprawić w kontrolowany sposób.
0: A wybór zależy od potrzeby i od tego, co potrafisz sprawdzić. Nie od samego odruchu, że stary fragment obraża twoje poczucie elegancji.
1: Najbardziej zaskakuje mnie, że pierwszym wynikiem pracy może być lepsze zrozumienie bez zmiany działania programu.
0: To dobry wynik. Następna decyzja będzie mniej przypominała zgadywanie.
1: Nasz plan zajęć działa. Kolejność spotkań jest opisana. Przykłady sprawdzone. A tajemniczy komentarz dostał wyjaśnienie.
0: Możemy więc zamknąć komputer ze świadomością, że jutro ktoś przeczyta właściwą godzinę we właściwym miejscu.
1: Jeśli lubicie rozmowy o technologii z odrobiną dystansu, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
0: Zapraszamy też na radio-synteza.pl. Byli z wami Igor Gaduła i Piotr Fonia.
1: A teraz muzyka. Ten fragment audycji działa. I akurat wiemy dlaczego. Dobry utwór, chwila spokoju i wasze towarzystwo. Radio.

na antenie Radia Synteza Sonder i Desiderata Hermana.

Druga w nocy, kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

Love Axis, Good Times. Plaża, letni wiatr i proste radości. Pora na słoneczny, muzyczny nastrój.

Jazz Storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydł.

i Sparrow i Na chwilę. Ten rockowy fragment naszego programu dobiega końca.

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Karma dla kota, zostań. Ciepły głos i gitara opowiedzą o bliskości wyrażanej obecnością.

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Piotr Fonia obok Igor Gaduła, a wy słuchacie Radia Synteza. Przynoszę dzisiaj plakat, którego na antenie oczywiście nie zobaczycie.
2: W takim razie wybrałeś doskonałe miejsce na szczegółową rozmowę o obrazie.
1: Wystarczy, że go sobie wyobrazimy. Wieczór muzyki w małej sali, ciepłe światło, dwa krzesła i napis zapraszający do wspólnego słuchania.
2: Brzmi przyjemnie. I co mamy z tym plakatem zrobić?
1: Ustalić, kto jest autorem. Jeżeli pomysł był mój, a obraz oraz napis przygotowała sztuczna inteligencja.
2: Najpierw zapytałbym, co dokładnie znaczy pomysł był mój. Powiedziałeś tylko, zrób plakat. Czy od początku wiedziałeś, co ma przedstawiać?
1: Czułem, że zadasz niewygodne pytanie. Zacząłem od zdania. Przygotuj ładny plakat wieczoru muzycznego.
2: To bardzo szerokie zamówienie. Wiesz, jaki ma być cel, ale większość decyzji o wyglądzie pozostawiasz narzędziu.
1: Dostałem kilka propozycji, wybrałem jedną i pomyślałem, świetnie, zrobiłem plakat.
2: W codziennym skrócie ludzie czasem tak powiedzą, ale gdybym spytał, co sam zaprojektowałeś, potrzebowałbym dokładniejszej odpowiedzi.
1: Czyli mogę uczciwie powiedzieć, że przygotowałem go z pomocą sztucznej inteligencji, wybierając jedną z propozycji.
2: Tak opisałbyś przebieg pracy? Nie musimy od razu wciskać całej historii w jedno wielkie słowo.
1: Tylko właśnie, to słowo bywa kuszące. Autor wygląda znacznie okazalej niż osoba, która wybrała trzeci wariant.
2: Zdarza się jednak, że wybór trzeciego wariantu jest początkiem prawdziwej

0: co odbiorca powinien zauważyć najpierw i czego się dowiedzieć.
1: Trzecia rzecz. Jedno z krzeseł stoi w dziwnym miejscu. Niby ładnie, ale trzeba by przejść przez stolik, żeby na nim usiąść.
0: Tutaj do procesu twórczego wkracza praktyczna znajomość mebli.
1: Bardzo niedoceniana dziedzina. Poprawiam opis, wybieram spokojniejsze kolory, przesuwam napis, usuwam połowę ozdób i układam informacje.
0: Wtedy twój wkład jest już bardziej konkretny. Masz cel, oceniasz propozycje i podejmujesz decyzje, które wpływają na rezultat.
1: Ale nadal nie narysowałem ani jednej kreski.
2: To prawda, dlatego opis samodzielnie narysowałem byłby czymś innym niż opis opracowałem pomysł i dopracowałem materiał wygenerowany przez narzędzie.
1: Czyli dobrze jest nazywać czynności, nie ukrywać wykonania, ale też nie udawać, że własne wybory nie miały znaczenia.
0: Właśnie, pytanie o twórczy wkład staje się łatwiejsze, kiedy rozłożymy pracę na to, co rzeczywiście się wydarzyło.
1: A jeśli ten pierwszy, ogólny pomysł był wyjątkowy? Może dwa krzesła i mała sala to akurat coś, o czym nikt wcześniej nie pomyślał.
0: Nie zakładałbym wyjątkowości bez sprawdzania. Zresztą nawet bardzo ciekawy pomysł nie odpowiada jeszcze na pytanie, kto wykonał każdy fragment.
1: Czyli nie mogę pochwalić się wszystkimi umiejętnościami, które widzę w gotowym obrazie, tylko dlatego, że poprosiłem o jego powstanie.
0: Możesz natomiast powiedzieć, że znalazłeś sposób, aby swój zamiar pokazać. To też jest realny rezultat.
1: Podoba mi się, że nie sprowadzamy rozmowy do odbierania komuś satysfakcji.
0: Nie ma potrzeby. Można cieszyć się efektem i jednocześnie mówić dokładnie, jak powstał.
1: Weźmy inny przykład, bliższy radiu. Chcę krótkiej opowieści o człowieku, który co wieczór słyszy z sąsiedniego pokoju inną melodię.
0: Dobry punkt wyjścia. Co potem?
1: Proszę system o tekst. Dostaję gotową historię, czytam i wybieram zakończenie, które najbardziej mi się podoba.
0: Wtedy masz pomysł początkowy, materiał wygenerowany przez narzędzie i swój wybór. To nadal dość konkretny opis.
1: A druga wersja pracy najpierw rozpisuje bohatera, decyduje, co ma przeżyć i wiem, jakie znaczenie będzie miała ostatnia melodia.
0: Później możesz korzystać z podpowiedzi przy szukaniu różnych scen, ale masz już własny szkielet opowieści.
1: Czytam propozycje, usuwam te, które nie pasują, piszę dialog na nowo i zmieniam finał, bo wcześniejszy za dużo wyjaśniał.
0: Twój udział w końcowym kształcie staje się wyraźnie inny niż w pierwszym przykładzie. Jedno zdanie pomogła mi sztuczna inteligencja, nie mówi jeszcze jak bardzo.
1: I odwrotnie, sam to zrobiłem, może pomijać dużą część historii.
0: Dlatego czasem najbardziej uczciwa odpowiedź ma dwa zdania. Krótkie, zwyczajne, bez bronienia swojej dumy za wszelką cenę.
1: Spróbuję. Pomysł i redakcja są moje. W pierwszych wersjach tekstu korzystałem z propozycji sztucznej inteligencji.
0: Jeżeli dokładnie tak pracowałeś, to jest zrozumiały opis. Odbiorca wie znacznie więcej niż po samej etykiecie.
1: A gdybym tylko wybrał jedną gotową wersję?
0: Powiedz to równie prosto. Nie trzeba dopisywać godzin poprawek, których nie było.
1: Zwłaszcza, że ktoś może potem zapytać, jak uzyskałem ten wspaniały efekt. A ja zacznę opisywać z wielką powagą naciśnięcie przycisku.
0: Przycisk bywa bardzo przydatny, tylko nie musi udawać całego warsztatu.
1: Mam wrażenie, że kłopot często dotyczy

0: oczekiwań odbiorcy. Kiedy mówię narysowałem, ktoś wyobraża sobie moje ręce przy pracy.
1: Tak, dlatego dobranie słowa ma znaczenie. Odbiorca może interesować się gotowym obrazem, ale może też chcieć wiedzieć, jak go wykonano.
0: Na przykład uczy się rysować i pyta o technikę. Wtedy udawanie własnej umiejętności byłoby wobec niego zwyczajnie mylące.
1: A jeśli zapraszasz go na wieczór muzyki, najważniejsze mogą być termin, miejsce i atmosfera. Nadal możesz jasno zaznaczyć sposób przygotowania plakatu.
0: Bez robienia z każdej grafiki wielkiej instrukcji obsługi.
1: Wystarczy proporcjonalna informacja, zgodna z tym, co się wydarzyło. Chodzi o zrozumienie, a nie o dekorowanie tekstu technicznymi szczegółami.
0: Słuchacie Radia Synteza. Rozmawiamy o pomysłach, wyborach i pracy ze sztuczną inteligencją. Nasz fikcyjny plakat ma już mniej ozdób i znacznie lepsze dojście do krzesła.
1: Za to pojawiło się kolejne pytanie. Kto odpowiada za to, co ostatecznie pokażesz innym?
0: Ja decyduję, że to publikuję. Powinienem więc przynajmniej przeczytać napis i sprawdzić, czy podane informacje się zgadzają.
1: Właśnie. Zdanie "tak zaproponowało narzędzie" nie poprawi błędnej godziny na zaproszeniu.
0: Ani dodatkowej dłoni na ilustracji, jeśli wcześniej jej nie zauważyłem.
1: Dlatego wybór nie kończy pracy. Obejmuje też przyjrzenie się temu, co wybrałeś.
0: Czyli umiejętność oceny może być ważniejsza, niż początkowo myślałem. Łatwo dostać wiele efektownych wersji. Trudniej wiedzieć, którą zostawić i dlaczego.
1: Możesz ustalić sobie kryteria, czy odbiorca rozumie przekaz, czy treść pasuje do celu, czy nie obiecuje czegoś, czego nie zamierzasz zapewnić.
0: I czy po 5 poprawkach nadal robię plakat na małe spotkanie, a nie zapowiedź podróży przez całą galaktykę?
1: Bardzo słuszna kontrola. Narzędzie może podsuwać coraz bardziej widowiskowe warianty, a twoim zadaniem jest pamiętać, czego potrzebujesz.
0: To ja lubię. Wybór nie musi oznaczać wskazania najgłośniejszej propozycji. Czasem najlepsza będzie najspokojniejsza.
1: Albo taka, którą trzeba jeszcze poprawić ręcznie. Gotowość do zmiany własnego pierwszego wyboru też jest częścią pracy.
0: A co z poczuciem dumy? Czy mam prawo cieszyć się plakatem, skoro sam nie umiałbym go od początku wykonać?
1: Oczywiście możesz się cieszyć. Satysfakcja nie wymaga opowiadania nieprawdy o swoich umiejętnościach.
0: Czyli mogę powiedzieć, miałem pomysł, znalazłem sposób, dopracowałem wynik i bardzo mi się podoba.
1: Tak, to uczciwa radość z tego, co zrobiłeś, zamiast próby przypisania sobie całej drogi wykonania.
0: I nie muszę też wyśmiewać kogoś, kto woli sam rysować, pisać albo uczyć się instrumentu.
2: Nie ma powodu.
1: Dla wielu osób sam proces jest ważną częścią przyjemności. Różne sposoby pracy mogą odpowiadać różnym celom.
0: Ktoś chce szybko pokazać pomysł, ktoś inny chce właśnie przez pracę własnych rąk dojść do czegoś, czego wcześniej nie planował.
1: A ta sama osoba może jednego dnia wybrać pomoc narzędzia, a drugiego spokojnie robić wszystko samodzielnie.
0: Czyli nie musimy urządzać zawodów, w których za każdym razem wygrywa ta sama metoda.
1: Lepiej zapytać, czego chcemy się nauczyć, co chcemy uzyskać i na jakich decyzjach nam zależy.
0: Mam jeszcze praktyczny sposób na uporządkowanie własnego wkładu. Gdy kończę pracę, zapisuję krótko, co wymyśliłem, co wygenerowałem i co zmieniłem.
1: To może się przydać również Tobie. Po czasie łatwo zapomnieć, skąd wziął się dany fragment albo dlaczego zrezygnowałeś z innego.
0: Nie potrzebuję wielkiego dziennika. Kilka zdań i zachowanie wybranych wersji wystarczy, żebym potrafił opowiedzieć, co robiłem.
1: A jeśli ktoś zapyta, odpowiedź nie będzie zależała od tego, jak dumnie czujesz się danego dnia.
0: Bardzo celna uwaga. Rano trochę pomogłem, wieczorem stworzyłem nowy kierunek w sztuce krzesła.
1: Krzesło nadal chcę, tylko żeby dało się na nim usiąść.
0: Wracając do tytułu, kto jest autorem? Kiedy pomysł był mój, a resztę zrobiła maszyna. Widzę teraz, że słowo reszta ukrywa sporo ważnych rzeczy.
1: Właśnie, czy oceniałeś, poprawiałeś, układałeś całość, czy po prostu przyjąłeś pierwszy wynik? Od tego zależy uczciwy opis Twojego twórczego udziału.
0: I chyba nie potrzebuję na siłę jednej odpowiedzi dla każdego możliwego sposobu pracy.
1: Wystarczy, że w konkretnym przypadku umiesz nazwać własne decyzje i jasno wskazać pomoc, z której korzystałeś.
0: Nasz plakat zostaje więc plakatem przygotowanym przeze mnie z pomocą sztucznej inteligencji. Z moim pomysłem, wyborem i poprawkami, bez legendy o nocach spędzonych przy sztaludze.
1: Za to z dwiema dostępnymi drogami do krzeseł. To akurat cenię bardzo wysoko.
0: Jeśli chcecie wracać do takich rozmów, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
1: Odwiedzajcie też radio-synteza.pl i zostańcie z naszą muzyką. Przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia.
0: Dziękujemy za wspólny czas, a plakat, jak przystało na radio, zostawiamy dziś waszej wyobraźni. Radio

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Ej, Sparrow, o tobie. Teraz polski tekst w popowo-rockowym wydaniu.

Electrowaving Only. Przed nami propozycja dla słuchaczy tanecznej elektroniki.

Zostańcie z muzyką, teraz kremówki i koduję marzenia.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj zajmiemy się meblem, który w wielu domach pracuje poniżej swoich kwalifikacji.
2: Krzesłem miało służyć do siedzenia, a przechowuje sweter, spodnie i kilka decyzji odłożonych na później.
1: Właśnie. Jeśli na myśl o porządkach macie ochotę wyjść na spacer i wrócić już do innego mieszkania, zostańcie z nami.
2: Porozmawiamy o porządku dla ludzi, którzy lubią swoje rzeczy. Chcą mieć książki, pamiątki, zapasowy koc, a przy tym znaleźć nożyczki bez otwierania wszystkich szuflad.
1: Czyli można mieć przytulny dom i nie szukać kluczy, trzymając klucze.
2: To ostatnie wymaga osobnej audycji, ale możemy sprawić, żeby pozostałe poszukiwania były krótsze.
1: Dobrze, tylko ustalmy coś na początku. Nie będziesz mi kazał pozbyć się wszystkiego, czego nie używałem przez ostatnie 3 miesiące?
2: Nie, mam ozdoby świąteczne i zamierzam je zachować.
1: Już widziałem, jak wyrzucam walizkę, bo ostatnio nigdzie nie jechałem. Lubię proste zasady, ale czasami one są prostsze od życia.
2: Mnie wystarczy takie pytanie, czy w tym mieszkaniu wygodnie mi się mieszka? Mogę zrobić śniadanie, znaleźć rachunek, usiąść z książką.
1: A jeśli mogę usiąść dopiero po przełożeniu 6 rzeczy na drugie krzesło?
2: Wtedy masz przeprowadzkę, a nie porządek.
1: Za to bez kosztów transportu. Dobrze, przyznaję, zdarza mi się poprawiać wygląd jednego miejsca kosztem miejsca, którego akurat nie oglądam.
2: O, to bardzo ludzka metoda. Blat robi się pusty, szafka trochę bardziej tajemnicza.
1: I potem otwierasz ją ostrożnie, bo nie wiesz, czy coś wypadnie, czy tylko przypomni ci o zobowiązaniach. Wiesz, co jest najgorsze? Ja naprawdę lubię porządek.
2: Wierzę ci.
1: Kiedyś zaplanowałem sobie idealną szufladę. Przegródki, etykiety, osobne miejsce na każdą drobnostkę. Wieczorem usiadłem i oglądałem ją z dumą.
2: Brzmi przyjemnie. Co poszło nie tak?
1: Następnego dnia potrzebowałem taśmy. Żeby ją odłożyć, trzeba było zdjąć pokrywkę, wyjąć mały pojemnik i wsunąć taśmę pod gumkę. Zostawiłem ją na biurku.
2: Czyli szuflada była doskonała, dopóki jej nie używałeś.
1: Dokładnie. Zaprojektowałem ją dla człowieka, który po każdym drobnym zadaniu ma ochotę wykonać ceremonię zamknięcia.
2: A wracał do niej zwykły Piotr. Czasem zajęty, czasem zmęczony.
1: I zwykłemu Piotrowi wystarczyła szersza przegródka bez pokrywki.

0: mam propozycję. Zanim zmienimy swoje przyzwyczajenia, popatrzmy, gdzie rzeczy naprawdę lądują.
1: Klucze przy drzwiach, torba koło fotela, okulary obok książki.
0: Tak, jeśli klucze codziennie trafiają na komodę, może właśnie tam postawić niewielką miskę. Ja próbowałem odkładać je w szufladzie, dalej od wejścia, bo tam miałem wolną przegródkę.
1: Klucze o tym wiedziały?
0: Nie zostały skutecznie poinformowane. Miska wygrała, chociaż początkowo wydawała mi się rozwiązaniem zbyt prostym.
1: U mnie takie proste rzeczy mają dobrą opinię. Haczyk też rzadko prosi o aktualizację.
0: Wiedziałem, że do tego dojdziesz.
1: Sam mi podałeś klucze do tego żartu.
0: I już ich żałuję. Ale zostańmy przy odkładaniu. Ważniejsze od tego, żeby wszystko schować, jest chyba to, żeby wiedzieć, gdzie po to sięgnąć.
1: Owszem, książka na stoliku nie przeszkadza mi, dlatego że ją widać. Przeszkadzałaby, gdybym nie miał gdzie postawić filiżanki.
0: Czyli pytamy o miejsce do życia, bo można tak starannie ukryć wszystkie przedmioty, że zrobienie herbaty zaczyna przypominać poszukiwanie skarbu.
1: A można mieć na widoku czajnik, ulubiony kubek, kilka książek i zwyczajnie czuć się u siebie. Nie każdy lubi puste półki.
0: Ja lubię pusty kawałek blatu. Cała reszta może mieć charakter, bylebym miał gdzie pokroić pomidora.
1: To już jest konkretny cel. Dużo łatwiej zawalczyć o miejsce na deskę, niż o bliżej nieokreślony, idealny dom.
0: No dobrze, ale jak odzyskać ten blat? Człowiek zaczyna od jednej rzeczy, niesie ją do pokoju, tam widzi pełną półkę i nagle sprząta całe mieszkanie jednocześnie.
1: Znam ten rozmach. Po godzinie wszystkie drzwiczki są otwarte, a człowiek stoi po środku i tęskni za sytuacją sprzed godziny.
0: Miał być porządek w kuchni, a znalazłem się na podłodze z pudełkiem zdjęć.
1: Dlatego wybrałbym mały fragment. Tyle blatu, ile potrzebujesz. Rzeczy, które należą gdzie indziej, odłóż obok do przeniesienia, ale nie zaczynaj po drodze trzech kolejnych porządków.
0: Czyli mogę zanieść nożyczki do szuflady i nie rozwiązywać przy okazji całej historii tej szuflady.
1: Możesz, ona poczeka.
0: To dobrze, bo leży tam mały metalowy element, nie wiem od czego jest, ale wygląda na część, bez której coś ważnego przestanie działać.
1: Od dawna go masz?
0: Wystarczająco długo, żeby się do niego przywiązać.
1: Ja bym zaczął od sprawdzenia, co to jest. A jeśli nie potrafisz ustalić, odłóż go z podobnymi rzeczami w jedno małe miejsce do późniejszego przejrzenia.
0: Małe to kluczowy szczegół, bo ja z takich rzeczy potrafię zrobić osobny dział techniczny.
1: I nie dokładaj kolejnego pudełka, kiedy pierwsze się zapełni. Wtedy właśnie warto zajrzeć do środka.
0: Z kablami mam podobnie. Co jakiś czas trafiam na taki, który wygląda znajomo, więc zostaje.
1: Może wygląda znajomo, bo spotykacie się przy każdych porządkach?
0: Całkiem możliwe. Pomogło mi odkładanie przewodu razem ze sprzętem, do którego należy. Nagle nie muszę prowadzić przesłuchań wszystkich końcówek.
1: Widzisz, ja przy niektórych rzeczach zostawiam zwykłą karteczkę. Do lampki przy fotelu. Bez tego za pół roku sam musiałbym zgadywać.
0: Podpisana karteczka wygrywa z moim przekonaniem, że przecież zapamiętam. To przekonanie jest u mnie bardzo trwałe, w przeciwieństwie do pamięci.
1: Skoro już przy fotelu jesteśmy, wróćmy do naszego krzesła. Z ubraniami sprawa bywa trochę inna, bo one często czekają na

0: decyzję.
1: Jeszcze nie do prania, ale już nie chcę wkładać do szafy międzyczyste. Krzesło przyjmuję bez pytań.
0: I dobrze rozumiem tę potrzebę. Można dla takich ubrań przeznaczyć osobny haczyk albo kawałek drążka.
1: Tylko jeśli haczyk zniknie pod wszystkim, co nosiłem w tym miesiącu, to stworzyłem pionową wersję krzesła.
0: Dlatego sprawdzałbym zawartość przy wybieraniu następnego ubrania. Co jeszcze założę, co już do prania, a co można schować.
1: To ma sens przy okazji czynności, którą i tak wykonuję. Osobne przypomnienie w telefonie z tytułem przegląd swetra chyba by mnie jednak pokonało.
0: A ja znam gorsze rozwiązanie. Zdjąć ubrania z krzesła, położyć na łóżku, wieczorem przenieść z łóżka na krzesło.
1: Ruch jest, efektu brak.
2: Za to sweter zwiedza.
3: Słuchacie Radia Synteza.
1: Ustalamy właśnie, jak ograniczyć podróże swetra i odzyskać kawałek mieszkania, nie pozbywając się wszystkich ulubionych rzeczy.
0: Bo teraz chciałbym stanąć w obronie rzeczy ulubionych. Przy porządkach łatwo zapędzić się w pytanie, czy wszystko jest praktyczne.
1: Masz na myśli ten stary bilet, którego nie wolno pomylić z papierkiem do wyrzucenia?
0: Choćby, albo notes, w którym są trzy zapisane strony, ale za to ważne. Takiej wartości nie widać z zewnątrz.
1: Przyznaję, mam drobiazgi, których przydatności nie potrafiłbym obronić, a jednak nie chcę ich oddawać.
0: I nie musisz. Mnie odpowiada jedno pudełko na takie pamiątki, do którego czasem zaglądam. Kilka rzeczy stoi na półce, bo lubię na nie patrzeć.
1: A co jeśli pamiątki zajmują już trzy półki, a nowa też jest ważna?
0: Wtedy muszę się zastanowić, co chcę oglądać codziennie, co mogę schować, a z czym jestem gotów się rozstać. Nie mam sposobu, dzięki któremu półka robi się dłuższa.
1: Szkoda, liczyłem, że właśnie po to zaprosiliśmy do rozmowy doświadczenie.
0: Doświadczenie mówi, żeby najpierw zmierzyć półkę.
1: Uczciwe, podoba mi się, natomiast, że nie trzeba podejmować każdej decyzji podczas jednego sprzątania. Przy pamiątkach łatwo zostać na dłużej.
0: Dlatego nie zaczynałbym od nich, gdy mam tylko chwilę. Lepiej uporządkować sztućce, niż otworzyć stare listy i próbować szybko rozstrzygać, co dla mnie znaczą.
1: Ze sztućcami jest mniejsze ryzyko, że łyżeczka przypomni nam piękne lato.
0: Nie znasz moich łyżeczek.
1: Racja, wycofuję. Zostawmy sentymenty. Porozmawiajmy o wielkości mieszkania, bo nasze pudełka, haczyki i przegródki też gdzieś trzeba zmieścić.
0: To prawda. Kiedy szafa jest pełna, lepsze składanie pomaga tylko do pewnego momentu.
1: I kupienie organizera nie gwarantuje dodatkowego miejsca. Raz przyniosłem taki, który pasował do szuflady tak dokładnie, że później trudno było wkładać do niej rzeczy.
0: Zorganizowałeś miejsce dla organizera.
1: Bardzo porządnie. Dlatego teraz najpierw sprawdzam, czego potrzebuję i ile mam przestrzeni, a dopiero potem szukam pojemnika.
0: Czasem wystarczy ten, który już masz. Zwykłe pudełko po czymś bez specjalnej urody.
1: Byle nie trzymać w nim dwóch spinaczy, kiedy obok 10 przedmiotów nie ma swojego miejsca. Rozmiar też warto dopasować do zawartości.
0: I zostawić trochę luzu. Jeżeli wyjęcie obrusu wymaga przytrzymania całej reszty kolanem, to korzystanie z tej szafki będzie cię męczyć.
1: Wtedy faktycznie trzeba coś przesunąć, oddać albo ograniczyć zapasy. Trudno, pojemność szafki nie wzrośnie od entuzjazmu.
0: Ale dobrze zacząć od rzeczy łatwiejszych. zbędne opakowania, niepotrzebne duplikaty, przedmioty, które sam od dawna chcesz komuś przekazać.
1: Sam, podkreślmy to, zanim ktoś w ramach dobrych intencji uporządkuje cudze biurko.
0: O tak. Dla ciebie leży tam stos papierów, a dla drugiej osoby praca w toku z własną kolejnością.
1: I usłyszy: wszystko schowałem, teraz masz ładnie. Tylko nie wiadomo, gdzie podział się jutrzejszy poranek.
0: Wspólne miejsca warto ustalić wspólnie. Gdzie leżą nożyczki, gdzie zapasowe klucze, gdzie trafia poczta.
1: Nawet jeśli proponowane miejsce wydaje mi się oczywiste.
0: Zwłaszcza wtedy. Każdy potrafi mieć inne, przecież wiadomo.
1: A prywatna półka może wyglądać inaczej niż wspólny stół. Chyba nie potrzebujemy jednego regulaminu estetycznego na całe mieszkanie.
0: Wystarczy, że da się wygodnie korzystać z tego, co wspólne. I że nie trzeba codziennie pytać, gdzie ktoś przeniósł twoje okulary.
1: Dobrze, to teraz próba praktyczna. Za 20 minut przychodzą goście. Zaczynam porządki, na które przez tydzień nie miałem ochoty.
0: I koniecznie chcesz akurat teraz umyć wnętrze szuflady.
1: Skąd wiedziałeś?
0: Bo to kuszące. Tylko goście raczej do niej nie zajrzą.
1: Czyli najpierw miejsce, żeby usiedli, potem, żeby postawili szklankę, naczynia do kuchni, rzeczy z przejścia na swoje miejsca.
0: Właśnie. Zajmij się tym, czego będziecie używać. Możesz skończyć, nawet jeżeli na regale nadal stoją książki o różnej wysokości.
1: Dziękuję w imieniu książek, ale wiesz, ja bym chciał nie potrzebować wizyty gości, żeby mieć gdzie usiąść.
0: Spróbuj krótkiego porządkowania. Przy końcu dnia tyle, na ile masz siłę. Odnieść kubek, odłożyć kilka rzeczy, przygotować kawałek stołu na rano.
1: Bez rozpoczynania wielkiego przeglądu dokumentów o 10:30?
0: Zdecydowanie. Rano łatwiej docenić wolny stół niż nocną ambicję.
1: Mógłbym to robić przez jeden utwór. Muzyka gra, ja odnoszę rzeczy, a kiedy się kończy, kończę i ja.
0: Pod warunkiem, że nie spędzisz kwadransa na wybieraniu odpowiedniego utworu.
1: Znam radio, któremu mogę to powierzyć.
0: To mamy podział obowiązków. My zajmiemy się muzyką. Wy wybierzcie sobie jeden niewielki kawałek przestrzeni.
1: Jeśli ktoś dzisiaj tylko słucha, też znakomicie. Nie trzeba zrywać się z fotela, dlatego że dwóch panów odkryło zastosowanie haczyka.
0: Zwłaszcza jeżeli na tym fotelu już można wygodnie siedzieć, to całkiem dobry wynik.
1: Wiesz, zaczynaliśmy od porządku bez minimalizmu, a ja wychodzę z bardzo skromnym planem. Ułatwić sobie odkładanie i odzyskać miejsce na deskę do krojenia.
0: Ja dopisałbym jeszcze zostawić sobie rzeczy, które lubię i zadbać, żeby dało się do nich dotrzeć. Po co mi ulubiony kubek za sześcioma, po które nigdy nie sięgam?
1: Na jutro można więc wybrać jedną zmianę. Miska na klucze, łatwiejszy dostęp do szuflady, haczyk tam, gdzie naprawdę się przyda.
0: A potem sprawdzić, czy działa. Jeśli nie, przesunąć miskę albo zmienić miejsce. Dom można dostosowywać do siebie małymi krokami.
1: Igorze, chyba wreszcie możemy usiąść.
0: Jeszcze twój sweter.
1: Racja, ten biorę ze sobą.
0: Proszę bardzo, krzesło wróciło do pracy.
1: Dziękujemy za wspólny czas. Jeśli dobrze wam z nami, subskrybujcie nasz kanał w serwisie YouTube, żeby łatwiej wracać do kolejnych rozmów.
0: I odwiedzajcie naszą stronę radio-synteza.pl. Tam możecie słuchać Radia Synteza i dotrzymać nam towarzystwa.
1: Przy mikrofonach Piotr Fonia
0: i Igor Gaduła. Zostańcie z Radiem Synteza. Zaraz muzyka, a my już niczego wam nie przedstawiamy.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: dobrze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: polifonia, rozpędzam się. Syntezatory i gitara nadały tej podróży własny rytm.
1: Ktoś wie, jak się wychodzi z Wima? Nieważne już, nieważne.

0: Tak dosłownie.
1: Kończy się Linux. Na naszej antenie szum winylów. Tu Radio Synteza.

Wild Tech, Cut the Rope. Teraz mocna elektronika o odzyskiwaniu siebie po trudnej relacji.

to Szlakiem Gwiazd i Ostatnie Takty, Życie to Chwila. Słuchacie Radia Synteza. Pusty sklep i niemy świadek ulicznych historii. Teraz pop rock w mroczniejszym wydaniu. Ewa Orfe i Manekin.

0: Did you send it?
1: Tomek Kin, Exotic Dreams. Autora tej kompozycji inspiruje łączenie gatunków i energia kontrastów.

0: sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radiosynteza. Przy mikrofonach Piotr Fonia i Igor Gaduła. A dzisiaj prosimy, żeby przez chwilę wyjątkowo uważnie patrzeć na swój czajnik.
2: Bez obaw, nie szykujemy naprawy. Wyobraźmy sobie po prostu, że sprzęty domowe mogą wystawiać opinie o swoich właścicielach.
1: I że wieczorem zamiast rachunku otrzymujesz wiadomość. Właściciel chaotyczny, nie od kamienia. Dwie gwiazdki. Czajnik.
2: Bardzo surowa recenzja, jak na kogoś, komu przez cały dzień pomagaliśmy nabierać wody.
1: Właśnie od tego zaczniemy. Urządzamy fikcyjny wieczór ocen. Urządzenia przedstawiają swoje uwagi. Człowiek może odpowiedzieć, a ja będę odczytywał zgłoszenia.
2: Ja postaram się pilnować, żeby dom nie zamienił się w miejsce nieustannego wystawiania świadectw. Nawet jeśli lodówka ma bardzo mocne argumenty.
1: Pierwszy zgłasza się wspomniany czajnik. Rano właściciel działa sprawnie. Po południu włącza mnie, wychodzi z kuchni i wraca dopiero wtedy, gdy zapomni, po co przyszedł.
2: Czajnikowi trudno się dziwić. Przygotował wydarzenie, a publiczność się nie pojawiła.
1: Dalej pisze. Herbata planowana od godziny 17 nadal pozostaje na etapie zapowiedzi. Proszę o bardziej zdecydowaną współpracę.
2: Odpowiedź właściciela. Przepraszam, ktoś zadzwonił, potem szukałem okularów. Nie świadczy to o braku uznania dla twojego wysiłku.
1: Czajnik. Wyjaśnienie przyjęte. Proszę jednak nie stać nade mną i nie pytać co chwilę, czy już.
2: To akurat rozumiem. Pod presją spojrzenia nawet minuta potrafi zrobić się bardzo długa.
1: Dajemy możliwość poprawienia oceny?
2: Po kolejnej wspólnej herbacie niech opinia nie będzie dożywotnim podsumowaniem relacji.
1: Czajnik podnosi do 3 gwiazdek, ale zastrzega, że 5 wymaga przeczytania instrukcji pielęgnacji.
2: Rozsądne. Przy fikcyjnych emocjach warto zachować całkiem prawdziwą instrukcję.
1: Teraz lodówka. Właściciel otwiera drzwi i patrzy. Zamyka. Po chwili ponownie otwiera i patrzy. Zawartość w tym czasie nie uległa zmianie.
2: Może liczy na to, że za drugim razem pojawi się pomysł.
1: Lodówka dopisała. Jestem urządzeniem chłodniczym. Dział inspiracji kulinarnej nie został przewidziany.
2: To częsty błąd oczekiwań. Człowiek pyta wzrokiem, co zrobić na kolację, a lodówka może mu pokazać tylko to, co sam wcześniej włożył.
1: Czyli jej recenzja właściciela brzmi: dostarcza składniki, a potem jest nimi rozczarowany.

0: twierdzi, że niczego tu nie ma. Widoczność ograniczona, humor również.
1: Widzę, że do opiniowania zgłaszają się już części wyposażenia.
0: Tak, system bardzo szybko nabiera rozmachu, dlatego przejdźmy do pralki, zanim odezwie się każda uszczelka.
1: Pralka zapewne chciałaby porozmawiać o kieszeniach.
0: Trafiłeś. Współpraca poprawna, ale otrzymuje materiały nieobjęte zakresem obowiązków. Ostatnio drobny papier, którego właściciel poszukiwał z większą uwagą dopiero po zakończeniu programu.
1: Przynajmniej został podzielony na wiele małych egzemplarzy.
0: Właściciel odpowiada, że nie zamawiał tak szerokiej dystrybucji.
1: A pralka przypomina, że sprawdzenie kieszeni należy do działu przygotowania. W tym sporze chyba przyznam jej rację.
0: To jeszcze druga uwaga. Po zakończeniu pracy sygnalizuje gotowość. Właściciel mówi, już idę. Informacja nie znajduje potwierdzenia w terenie.
1: To już jest w domu jednostką czasu o bardzo zmiennej długości.
0: Może wynosić chwilę, pół rozdziału albo całą rozmowę przez telefon.
1: Gdybym był pralką, poprosiłbym o bardziej realistyczną zapowiedź. Człowiekowi też łatwiej powiedzieć, skończę jedną rzecz i przyjdę, niż obiecywać natychmiast.
0: Czyli zamiast trzech ponaglających melodii wystarczyłoby urządzenie, które zna znaczenie słów jeszcze tylko.
1: Nie przesadzaj z tymi wymaganiami. Ludzie znają się od lat i też potrafią się na tym zdaniu zaskoczyć.
0: Następna opinia pochodzi od odkurzacza. Mieszkanie interesujące krajobrazowo. Liczne przewody, wyspy skarpet i wąskie przejścia. Trasa przygotowana dla znacznie mniejszej jednostki.
1: Odkurzacz chciał posprzątać, a dostał tor z przeszkodami.
0: Dodaje. Właściciel oczekuje dotarcia wszędzie, ale bardzo starannie blokuje dostęp. Doceniam ambicje, nie rozumiem planu.
1: Człowiek odpowiada. Myślałem, że skoro jesteś taki sprytny, to sobie poradzisz.
0: Odkurzacz. Spryt nie zmniejsza szerokości obudowy.
1: I to jest zdanie, które powinno znaleźć się w wielu instrukcjach. Zanim zachwycimy się funkcją, trzeba czasem po prostu odsunąć krzesło.
0: Urządzenie poprosiło też o wyjaśnienie, dlaczego po jego przejeździe właściciel od razu przynosi herbatniki.
1: Bo porządek jest po to, żeby w domu żyć. Tutaj stanę po stronie człowieka.
0: Czyli odkurzacz nie może domagać się mieszkania, które po sprzątaniu pozostanie zamknięte na klucz?
1: Może o nim marzyć w naszej audycji, ale w rzeczywistości sprzęt ma pomagać nam korzystać z domu.
0: Dobrze, zapisuję. Porozumienie. Mniej kabli na trasie, prawo do herbatnika zachowane.
1: Proszę też wpisać, że nie ma obowiązku jedzenia nad zlewem, żeby zadowolić wszystkie urządzenia jednocześnie.
0: To prowadzi nas do tostera. Bardzo krótka recenzja. Pracuję nad kolorem. Właściciel po 5 sekundach zagląda, czy już osiągnąłem rezultat.
1: Czajnik kiwa pokrywką ze zrozumieniem.
0: Toster ma jeszcze zastrzeżenie do nazewnictwa. Kiedy grzanka wychodzi jasna, słyszę, że się nie staram. Kiedy ciemna, podobno przesadziłem z zaangażowaniem.
1: Tutaj przyda się znajomość ustawień, zanim zacznie się oceniać charakter.
0: Właściciel odpowiada, że pokrętło potraktował jak propozycję, a nie wiążącą informację.
1: To może następnym razem obie strony uzgodnią oczekiwany odcień przed rozpoczęciem współpracy.
0: Słuchacie Radia Synteza. W naszym wyobrażonym świecie sprzęty piszą recenzje, a Igor właśnie negocjuje pokój między człowiekiem a grzanką.
1: Na szczęście wszystkie zgłoszenia są fikcyjne. Wasz toster nie musi kończyć opinii. Możecie spokojnie korzystać z kuchni.
0: Ja bym jednak docenił jedną wiadomość w tygodniu. Hej, pamiętasz, że mam wyjmować

0: Zajmowaną tackę?
1: Przydatne przypomnienie chętnie. Ale czy naprawdę chcesz ocenę swojego charakteru od każdego urządzenia, które stoi w domu?
0: Kiedy tak to mówisz, zaczynam dostrzegać problem. Wchodzę zmęczony, a lampka informuje, że mój nastrój otrzymał 2 gwiazdki.
1: A zegar dopisuje, że znowu wróciłeś o innej porze niż wczoraj. Zwykły wieczór staje się rozmową oceniającą.
0: Czyli przyjemny żart działa do momentu, kiedy wszystko zaczyna czegoś ode mnie oczekiwać.
1: Dokładnie. Zabawnie wyobrazić sobie obrażony czajnik. Mniej zabawnie czuć, że nawet we własnej kuchni trzeba stale dobrze wypadać.
0: W takim razie wprowadzam poprawkę do naszego pomysłu. Sprzęt opisuje konkretne sytuacje bez oceniania całego człowieka.
1: Zamiast właściciel beznadziejny mówi: w szufladzie brakuje miejsca, więc nie mogę się zamknąć. Z tym można coś zrobić.
0: I jeszcze prawo do odpowiedzi. Czasami urządzenie nie zna połowy historii.
1: Na przykład ekspres do kawy nie wie, że ktoś tego dnia zwyczajnie wybrał herbatę. Nie musi traktować tego jak utraty sympatii.
0: A lampka nie powinna czuć się pomijana, bo przy oknie było jeszcze jasno.
1: Dobrze, że zaczynamy uwzględniać okoliczności. Początkowe 2 gwiazdki dla właściciela mogą wyglądać inaczej, kiedy posłuchamy jego wersji.
0: Teraz mam recenzję odwrotną. Człowiek ocenia budzik. Punktualny, konsekwentny, bardzo słaby dobór momentu na rozpoczęcie rozmowy.
1: Budzik odpowiada jednym zdaniem. Godzina została wybrana przez właściciela.
0: Tu akurat trudno polemizować. Można tylko przyznać, że wieczorny ja ma czasem przesadne zaufanie do porannego mnie.
1: A poranny ty próbuje wynegocjować aneks do umowy.
0: Dokładnie. 5 minut dodatkowego finansowania w postaci kołdry.
1: Widzisz, nawet budzikowi przypisujemy intencje. Chociaż to my ustawiliśmy jego działanie. Dzięki temu możemy sobie trochę ponarzekać.
0: Czyli rozmowa z urządzeniem bywa w gruncie rzeczy rozmową ze swoim własnym planem.
1: Czasami tak. Czajnik przypomina, że się rozproszyłeś, szuflada, że napchałeś do niej za dużo, a budzik, że wczoraj liczyłeś na cud.
0: Bardzo dyskretne towarzystwo, dopóki nie dostanie możliwości publikacji.
1: Dlatego swoje wyobrażone opinie zostawimy w naszym radiowym salonie. Żadnych tablic z rankingiem gospodarzy.
0: To na zakończenie każdy sprzęt musi wskazać też jedną dobrą rzecz. Nie będziemy przecież kończyć spotkania samymi reklamacjami.
1: Czajnik mógłby napisać: właściciel często zaprasza kogoś na herbatę. Dzięki temu moja praca kończy się miłą rozmową.
0: Lodówka potrafi z kilku składników przygotować kolację i podzielić się nią z gościem. Drzwi zamknął tym razem od razu.
1: Pralka. Ulubiona koszula znów poszła z właścicielem na ważne spotkanie. Dobrze wiedzieć, że wysiłek się przydał.
0: Odkurzacz. Przejście udrożnione, skarpety usunięte. Człowiek po sprzątaniu usiadł i wyglądał na zadowolonego. Cel osiągnięty.
1: I nagle okazuje się, że sprzęty najlepiej oceniają dzień, w którym zwyczajnie ułatwiły nam życie.
0: A człowiek może odwdzięczyć się przeczytaniem instrukcji, odrobiną uwagi i tym, żeby nie obiecywać pralce, że już idzie, gdy dopiero zaczyna film.
1: Zostawmy mu jednak prawo do niedoskonałego wieczoru. Dom powinien go przyjmować, nawet kiedy żadna z gwiazdek nie chce się akurat zapalić.
0: Jeśli nasza rozmowa zasłużyła na wasz uśmiech, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
1: Odwiedzajcie również radio-synteza.pl. Byli z Wami Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólny czas.
0: A teraz muzyka. Czajnik może zrobić herbatę, ale prosimy go o wstrzymanie recenzji przynajmniej do końca utworu. Radio

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór Jak piękny jest świat, to dystopia, a wy słuchacie Radia Synteza.

Desiderata, Hermana. Gitary i fortepian towarzyszyły refleksji o życiu w zgodzie ze światem. Bądź pogodny, dąż do szczęścia. Zapraszam do słuchania Static Lovers i Kino. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

0: Polska, nad Berdą gwiazdy. Brzdęk nadbrzeża, kto wie gdzie. Przed nami jazzowa piosenka poświęcona Bydgoszczy.
1: Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

jazz Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia, Igor Gaduła i pytanie, które potrafi zepsuć bardzo miłą rozmowę. A jaka jest twoja pasja?
2: Można odpowiedzieć, że lubi się kanapki. Tylko wtedy zwykle następuje cisza. Jakby człowiek nie przeczytał instrukcji do własnego życia.
1: Bo kanapka to podobno za mało. Musiałbyś jeszcze wypiekać chleb, prowadzić dziennik pomidorów i przemierzać świat w poszukiwaniu właściwej rzodkiewki.
2: Tymczasem ja chciałem zjeść śniadanie. Dzisiaj zastanowimy się, czy trzeba mieć jedną wielką pasję, czy można po prostu lubić kilka zwyczajnych rzeczy.
1: Żeby było uczciwie, ja lubię ludzi, którym błyszczą oczy, kiedy zaczynają opowiadać o swoim zajęciu. Nawet jeśli po trzech zdaniach przestaję rozumieć.
2: Ja też. Ktoś zbiera stare mapy, ktoś konstruuje modele, ktoś rozpoznaje ptaki po głosie. Można słuchać takiego człowieka z przyjemnością.
1: Gorzej, kiedy po tej opowieści przychodzi moja kolej i czuję, że muszę przedstawić równie okazałą dokumentację zainteresowań.
2: A co byś powiedział bez tego obowiązku?
1: Że lubię muzykę, czasem składam coś z drobnych części, chodzę bez celu i zaczynam więcej książek niż kończę.
2: Przecież brzmi to jak całkiem przyjemne życie.
1: Tak, ale trudno zrobić z tego jedno imponujące zdanie. Zawodowy rozpoczynacz książek brzmi jak funkcja, którą zaraz ktoś postanowi zlikwidować.
2: Może kłopot zaczyna się od tego imponowania. Pytanie o pasję bywa zwyczajnym zaproszeniem do rozmowy, a my słyszymy w nim egzamin.
1: I próbujemy zgadnąć, ile punktów dostaniemy za spacer. Sam spacer chyba mało, ale spacer połączony z rozpoznawaniem skał już więcej.
2: Ja bym nie prowadził takiej punktacji. Jeżeli ktoś odpoczywa patrząc na drzewa, nie musi wracać z wykresem przyrostu liści.
1: Z drugiej strony wielka pasja rzeczywiście może dawać kierunek. Masz ochotę wracać do czegoś, uczysz się, spotykasz innych zapaleńców.
2: Oczywiście i dobrze, kiedy przychodzi z ciekawości, mniej przyjemnie, gdy najpierw wybierasz etykietę, a potem próbujesz dopasować do niej wszystkie popołudnia.
1: Znam ten mechanizm. Postanawiasz zostać człowiekiem od astronomii i pierwszego wieczoru czytasz głównie o szafce na teleskop.
2: Niebo może zaczekać. Trzeba ustalić kolor wyposażenia.
1: No właśnie. Sam potrafię tak długo przygotowywać się do nowego zajęcia, że zaczyna mnie interesować już tylko przygotowywanie.
2: W takim razie spróbuj samej czynności w małej skali. Bez obietnicy, że od dzisiaj będzie to twoja nowa osobowość.
1: Czyli zanim kupię cały zestaw do malowania, mogę sprawdzić, czy w ogóle lubię siedzieć nad kartką.
2: Tak. Pożyczyć kilka przyborów, zrobić jeden rysunek, spędzić nad tym spokojną chwilę, zobaczyć, czy chcesz wrócić następnego dnia.
1: A jeśli rysunek będzie wyglądał jak ziemniak w nieustalonych okolicznościach,
2: to nadal możesz mieć ochotę

0: robienie. Czy przyjemnie było mieszać kolory, nawet jeżeli efekt przypominał obiad?
1: Ziemniak powraca. To będzie wystawa bardzo konsekwentna tematycznie.
0: I możesz na niej poprzestać. Jeden przyjemny wieczór nie staje się gorszy dlatego, że nie uruchomił 20-letniej kariery.
1: To jest zdanie, które chętnie postawiłbym obok wszystkich rozpoczętych przeze mnie zestawów. Część była ciekawa, przez chwilę i tyle.
0: Nie musisz też ogłaszać porażki za każdym razem, gdy zmienia ci się zainteresowanie. Można coś poznać, nasycić ciekawość i pójść dalej.
1: Ale ostrożnie, bo ja chętnie wykorzystam to jako zgodę na kupowanie kolejnych przedmiotów.
0: Dlatego mówiłem o próbowaniu. Jeśli da się wypożyczyć, obejrzeć, odwiedzić jedno spotkanie, to nie trzeba od razu urządzać pracowni.
1: W porządku. Kupić zainteresowanie jest łatwiej niż znaleźć dla niego czas.
0: A czas i tak mamy ograniczony. Jeżeli ktoś ma dużo obowiązków, wolny wieczór może chcieć przeznaczyć na zwykłe nic nie robienie.
1: Tylko wtedy pojawia się myśl, inni coś rozwijają, a ja siedzę.
0: Może inni właśnie siedzą, tylko nie opisują tego tak starannie. Zresztą nie wiemy, jak wygląda cały ich dzień.
1: Czyli trudno porównywać własny zmęczony wtorek z czyimś najciekawszym momentem miesiąca.
0: Właśnie. I nie trzeba zasługiwać na odpoczynek tym, że będzie on rozwijający, niezwykły albo odpowiednio dobrze przedstawiony.
1: To otwieramy klub zwyczajnych zainteresowań. Warunek przyjęcia. Lubić przynajmniej jedną rzecz, której nie umie się przekonująco sprzedać w krótkiej rozmowie.
0: Ja zgłaszam przeglądanie starych książek. Czasem czytam dwie strony, czasem oglądam ilustracje, a czasem tylko przypominam sobie, skąd je mam.
1: Ja lubię sprawdzać, dokąd prowadzi boczna uliczka. Bez aplikacji zapisującej wyniki i bez ambicji odkrycia nowego kontynentu.
0: Ktoś może lubić układanie kwiatów w wazonie. Ktoś rozwiązywanie jednej łamigłówki przy herbacie. Niby drobiazgi, ale to przecież konkretna przyjemność.
1: I nie trzeba od razu określać siebie mianem miłośnika kompozycji florystycznych. Można powiedzieć, lubię, kiedy na stole stoją kwiaty.
0: Ładne, proste zdanie. Tak samo jak lubię kanapki.
1: Wracamy do naszego przedstawiciela zwyczajności. Chociaż dobra kanapka to już przecież pewna kompozycja.
0: Piotrze, pozwól jej jeszcze przez chwilę być śniadaniem.
1: Dobrze. Słuchacie Radia Synteza, w którym bronimy dzisiaj prawa do zainteresowań niewymagających profesjonalnej wizytówki.
0: A przy okazji bronimy też wielkich pasji przed obowiązkiem posiadania ich przez wszystkich. Kto ma swoją, niech się nią cieszy.
1: Mam jeszcze jedną wątpliwość. Kiedy coś naprawdę polubię, natychmiast zaczynam myśleć, jak robić to lepiej. Czy już psuję sobie przyjemność?
0: Niekoniecznie. Uczenie się może być częścią zabawy. Pytanie, czy nadal masz wybór, czy każda próba zaczyna być ocenianiem samego siebie?
1: Na przykład gram prosty kawałek i cieszę się, że wychodzi, a potem nagle dochodzę do wniosku, że bez ćwiczenia codziennie nie mam prawa siadać do instrumentu.
0: Wtedy postawiłeś sobie dość surowego nauczyciela przy własnym krześle. Możesz ćwiczyć regularnie, ale możesz też czasem zagrać tylko to, co lubisz.
1: A jeśli ktoś obok jest znacznie lepszy?
0: To możesz go posłuchać. Zapytaj o wskazówkę, jeśli jej potrzebujesz. Jego umiejętności

0: nie unieważniają twojego popołudnia.
1: Podoba mi się to. Nie wyprowadzamy się z kuchni tylko dlatego, że ktoś potrafi lepiej pokroić ogórka.
0: Chociaż przy twojej rozbudowanej kanapce niedługo może pojawić się komisja.
1: Nie wpuszczę. Będzie zajęta degustacją dowodów.
0: A tak zupełnie serio, są zainteresowania, które lubimy właśnie dlatego, że nie musimy się z nich rozliczać.
1: Czyli pytanie, a może zaczniesz na tym zarabiać, nie zawsze jest najlepszym komplementem?
0: Dla jednej osoby to ciekawa możliwość, dla innej nowy obowiązek. Zamówienia, terminy i oczekiwania mogą zmienić charakter ulubionego zajęcia.
1: Ktoś piecze ciasto raz na jakiś czas, a my od razu otwieramy mu działalność w swojej wyobraźni.
0: Można po prostu powiedzieć, że było smaczne. Taki komplement ma jeszcze tę zaletę, że nie wymaga planu na najbliższe 5 lat.
1: A gdy sam zastanawiam się, czy chcę pójść dalej.
0: Możesz sprawdzić mały krok i zobaczyć, jak się z nim czujesz. Nie musisz z góry wybierać między wielką karierą a całkowitą rezygnacją.
1: Zaczynam podejrzewać, że najtrudniejsze w szukaniu pasji jest zostawienie sobie możliwości, żeby coś zwyczajnie lubić.
0: I możliwości, żeby czasem tego nie robić. Ulubione zajęcie nie powinno zniknąć z twojego życia tylko dlatego, że przez miesiąc nie miałeś na nie przestrzeni.
1: Powiedzmy, że ktoś słucha i myśli, dobrze, ale ja naprawdę nie wiem, co lubię. Od czego zacząć bez wielkiego poszukiwania siebie?
0: Od ostatniej małej rzeczy, która przyciągnęła uwagę. Co chciałeś obejrzeć dłużej? O czym chętnie słuchałeś, przy czym zapomniałeś zerknąć na zegarek?
1: I potem znaleźć okazję, żeby wrócić do tego na chwilę. Bez ogłaszania wszystkim, że oto nastąpił nowy rozdział.
0: Dokładnie. Można odwiedzić bibliotekę, spróbować prostego rękodzieła, posłuchać innego rodzaju muzyki, wybrać jedną rzecz, na którą faktycznie ma się ochotę.
1: A jeśli po tej próbie odpowiedź brzmi jednak wolę spacer?
0: To iść na spacer. Dowiedziałeś się czegoś użytecznego.
1: To teraz poprawmy pytanie z początku. Zamiast jaka jest twoja wielka pasja, mógłbym zapytać, co ostatnio sprawiło ci przyjemność?
0: Na takie pytanie łatwiej odpowiedzieć prawdziwie. I można usłyszeć coś ciekawego, czego nie odkryłbyś przez przegląd imponujących zainteresowań.
1: Mnie przyjemność sprawiła ta rozmowa i fakt, że moja kanapka nie będzie musiała przedstawiać planu rozwoju.
0: Mnie to, że zostawiliśmy miejsce i dla zapaleńców, i dla ludzi, którzy lubią po trochu, przy jednym stole spokojnie się zmieszczą.
1: Jeśli lubicie spędzać z nami czas, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Będziemy wracać z kolejnymi rozmowami.
0: Odwiedzajcie też stronę radio-synteza.pl i słuchajcie naszej muzyki. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia.
1: A teraz można wrócić do swojej pasji, do odpoczynku albo do kanapki. Wszystkim trzem życzymy dobrego towarzystwa. Radio

to Ace Sparrow i W świecie filtrów. To było spotkanie popu i hip-hopu z polskim tekstem.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Wracamy do początków repertuaru Radio Synteza. Będzie funkowo i z humorem. Fu, fu, fuf i dobdzie w kot.

Lęki i cudze opinie jako nieproszeni lokatorzy. Przed nami hip-hop o porządkach w głowie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, witają Igor Gaduła i Piotr Fonia. To Radiosynteza, a przed nami pytanie, które zaczęło się niewinnie przy stole.
2: Czy zupa jest napojem? Igor powiedział, że nie. Ja poprosiłem o uzasadnienie i od tamtej chwili nasza łyżka nie zaznała spokoju.
1: Na razie uspokójmy słuchaczy. Przyjaźń trwa. Choć od dzisiaj przy wspólnym obiedzie będę uważniej sprawdzał, co Piotr nalewa do szklanki.
2: Przygotowałem prosty argument. Jeśli coś jest płynne i mogę to wypić, dlaczego miałoby nie być napojem?
1: Ponieważ mogę wypić z kubka rosu i nadal uważać, że zjadłem zupę. Naczynie pomaga trzymać obiad, ale chyba nie ustala jego tożsamości.
2: Już ciekawie, użyłeś słowa zjadłem wobec czegoś, co wypiłeś. Czyli język sam nie jest tu do końca zdecydowany.
1: Język widzi, że zaraz będzie awantura i próbuje spokojnie skończyć posiłek.
2: Obiecuję rozmowę kulturalną. Nie będziemy rzucać argumentami, których nie da się później wytrzeć ze stołu.
1: Dobrze, tylko od razu uprzedzam, że nie wydajemy dziś ostatecznego wyroku dla wszystkich kuchni świata. Sprawdzamy, jak sami rozumiemy te słowa.
2: W takim razie mój pierwszy test brzmi: czy da się to wypić bez używania sztućców? Jeśli tak, stawiam punkt po stronie napoju.
1: A rzadki sos? Wyobraź sobie, że ostygł i ktoś spróbował go prosto z małego naczynia. Zrobił napój, czy po prostu zrezygnował z łyżki?
2: Mój system prosi o krótką przerwę techniczną.
1: Dopiero zaczęliśmy, a już sos wyciągnął wtyczkę.
2: Dobrze, przyznaję. Sama możliwość wypicia nie wystarczy. Może ważne jest to, w jakim celu podajemy daną rzecz.
1: To już brzmi lepiej. Na stole może stać coś do picia i coś, co traktujemy jako część posiłku.
2: Tylko że gęsty koktajl też może być dla kogoś całym śniadaniem, a przecież potocznie wiele osób powie, że go wypiło.
1: Zgoda. Musielibyśmy uważać, żeby nie pomylić sposobu jedzenia z nazwą potrawy.
2: Czyli zdanie da się wypić jest prawdziwe, ale moja konkluzja może być za szybka. Czuję, że łyżka nabiera pewności siebie.
1: Łyżka na razie tylko słucha. To jedna z jej najlepszych cech podczas dyskusji.
2: Spróbujmy od drugiej strony. Po czym ty rozpoznajesz zupę?
1: Po całym zestawie rzeczy. Jak ją przygotowano, jak podano, do czego jest podobna i jak się o niej mówi.

0: staniemy.
1: Przy obiedzie tak, ale w radiu mamy czas, żeby uczciwie skomplikować sprawę.
0: W takim razie podaj pierwszy przypadek.
1: Kubek z barszczem. Bez dodatków, sam płyn. Trzymasz kubek, unosisz, pijesz. Wszystkie gesty po stronie napoju.
0: A gdy przeleję tę samą zawartość do talerza i podam łyżkę, czy dokonałem przemiany potrawy?
1: Niechętnie przyznaję, że tylko zwiększyłeś liczbę naczyń do umycia.
0: Właśnie, dlatego sam kubek nie rozstrzyga sprawy.
1: Ale wpływa na oczekiwania. Jeśli zobaczę kubek obok kanapki, raczej nie przygotuję sobie łyżki.
0: I to jest dobry trop. Naczynie może coś sugerować, nawet jeżeli nie stanowi definicji.
1: Zatem kubek jest świadkiem, a nie sędzią.
0: Bardzo proszę nie awansować go za szybko. Dopiero nauczył się nie zostawiać kółek na stole.
1: Drugi przypadek, gładki krem warzywny, talerz, łyżka, wszystko jasne. Dodaję trochę wody i nagle można go wygodnie wypić.
0: Nadal powiedziałbym, że to rzadsza zupa.
1: A gdy do soku warzywnego dodam przyprawy i podam go na ciepło...
0: Zapytałbym, co przygotowałeś? Zaczynam podejrzewać, że bez ciebie w kuchni byłoby spokojniej, ale mniej ciekawie.
1: Dziękuję. Właśnie odkryłem, że zmieniając po trochu gęstość i sposób podania, można przejść przez sporą część naszego sporu bez wyraźnego przeskoku.
0: I wtedy bardzo kusi, żeby wymyślić jakąś dokładną granicę. Na przykład od tej liczby łyżek już zupa.
1: Tylko kto miałby to liczyć? Wyobrażasz sobie, że przed obiadem trzeba wypełnić kartę pomiarów?
0: Proszę nie mieszać. Trwa ustalanie kategorii.
1: Zgłaszam sprzeciw, bo makaron przemieszcza się między pomiarami.
0: I każda kolejna porcja ma inne zeznania.
1: No właśnie, makaron. Czy obecność kawałków jedzenia rozwiązuje problem? Napój gładki, zupa z dodatkami?
0: Nie, przecież dopiero mówiłeś o gładkim kremie. Musiałbyś odebrać mu prawo do bycia zupą.
1: Prawda. Z kolei w czymś, co nazywamy napojem, też mogą pływać drobne kawałki owocu.
0: Dlatego dodatek może pomóc odgadnąć, co stoi przed nami, ale znów nie daje niezawodnej zasady.
1: Moje kolejne kryteria padają. A ty siedzisz taki spokojny.
0: Bo ja nie próbuję otworzyć każdej szafki tym samym kluczem.
1: To ja otworzę lodówkę. A może zupa musi być ciepła?
0: Chłodnik chyba chciałby zabrać głos?
1: Nie trzeba go nawet zapraszać. Samo jedno słowo i znowu jestem na początku.
0: Herbatę również możesz podać w różnych temperaturach. Temperatura mówi nam coś o podaniu, ale nie zawsze zmienia nazwę.
1: Zostały mi smak i pora dnia. Tylko czuję, że zaraz przyniesiesz zupę owocową i zjesz ją na śniadanie.
0: Nie muszę jeść. Wystarczy, że potrafimy sobie taką sytuację wyobrazić.
1: Czyli przegrywam jeszcze przed przygotowaniem zakupów.
0: Niekoniecznie przegrywasz. Ustalasz, że pierwsze proste wyjaśnienia nie wystarczają.
1: Słuchacie Radia Synteza. Igor Gaduła właśnie odebrał mi temperaturę, konsystencję i przekonanie, że obiad da się opisać jednym zdaniem.
0: A Piotr Fonia pokazał, że między kuchennymi kategoriami czasem można postawić sporo pytań. Nadal jednak nie pozbawiliśmy nikogo obiadu.
1: Zróbmy teraz doświadczenie myślowe. Wchodzisz do małego lokalu, pytasz, jakie są napoje i słyszysz woda, herbata, pomidorowa.
0: Dopytałbym, czy pomidorowa jest przez pomyłkę w tej części karty.
1: Nawet gdyby była podawana w kubku?
0: Tak, bo mam określone oczekiwania związane ze słowem napoje. I właśnie o to chodzi. Nazwy

0: pomagają nam przewidywać, co dostaniemy.
1: A gdyby gospodarz od początku powiedział, mamy ciepły napój pomidorowy?
0: Wtedy spodziewałbym się czegoś do picia i pewnie zapytał, jak smakuje. Opis zrobiłby sporą część pracy.
1: Czyli człowiek może przyjąć nietypowy pomysł, jeśli dostanie uczciwe wyjaśnienie. Najgorzej, kiedy zamawia jedno, a dostaje językową niespodziankę.
0: Zwłaszcza jeśli do niespodzianki zabrakło sztućców.
1: Teraz rozumiem twoją niechęć do mojego zdania, każda zupa jest napojem. Ono ma elegancki rozmach, ale potem trzeba z nim obsłużyć prawdziwy stół.
0: Spróbujmy jeszcze odwrotnie. Powiedz, że napój nigdy nie może być częścią posiłku. Od razu trafisz na śniadanie kogoś, kto wybrał gęsty koktajl.
1: Zatem obie strony mogą przesadzić z porządkowaniem świata. Ja chciałem wszystko połączyć, ty mógłbyś próbować za wszelką cenę rozdzielić.
0: Mógłbym, ale wolę zostawić miejsce na szczególny przypadek.
1: To brzmi jak wyjątkowo przyjazna definicja. Zwykle tak, a teraz powiedz, co dokładnie masz na myśli.
0: Bardzo użyteczne zdanie, także poza kuchnią. Czasem spieramy się długo, bo pod tym samym słowem każdy widzi trochę inną rzecz.
1: Jeden widzi talerz z makaronem, drugi kubek czystego wywaru. I obaj uważają, że rozmawiają o oczywistości.
0: Wtedy warto zacząć od przykładu. Co dokładnie podajesz, jak chcesz to zjeść i do czego potrzebna ci jest odpowiedź?
1: Do czego potrzebna? To mocny cios dla człowieka, który przygotował debatę o zupie.
0: Nam do przyjemnej rozmowy, kucharzowi może być potrzebna do opisania dania, a komuś przy stole do wybrania odpowiedniego naczynia.
1: I każdy może potrzebować trochę innej dokładności. Nie trzeba powoływać zespołu badawczego, żeby poprosić o łyżkę.
0: Ja chociaż mam wrażenie, że ty już nadałeś temu zespołowi nazwę.
1: Roboczo Instytut Płynnych Ustaleń. Siedziba przy stole. Wyniki podawane po przestudzeniu.
0: Warunki pracy bardzo dobre, tylko sprawozdania będą znikały podczas degustacji.
1: Igorze, potrzebuję jednak jakiegoś końcowego stanowiska. Nasz słuchacz mógł już podnieść kubek i czeka, co powiedzieć o jego zawartości.
0: Jeśli to zupa, może spokojnie nazwać ją zupą, nawet kiedy ją wypija. Sposób spożycia sam w sobie nie zmusza do zmiany nazwy.
1: A ja dopowiem. Są przypadki na pograniczu, przy których najlepiej opisać konkretną potrawę, zamiast walczyć o jedno słowo.
0: Z takim zakończeniem mogę się zgodzić.
1: Czyli przyjaźń uratowana, łyżka zachowuje posadę, a kubek może nadal podejmować dodatkowe zlecenia.
0: Najbardziej cieszy mnie, że nie musimy już niczego przelewać tylko po to, żeby udowodnić rację.
1: Jeśli lubicie takie rozmowy, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Przy następnym spotkaniu na pewno znajdziemy równie ważną sprawę.
0: Zaglądajcie też na radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wasze towarzystwo.
1: A teraz muzyka. Bez konieczności ustalania, czy najlepiej smakuje z talerza, czy z kubka.

To był utwór Niech Będzie na naszej antenie Leniwe Poranki. Słuchacie Radia Synteza.

Reggae pop, rapowane zwrotki i zachęta, by cieszyć się chwilą. Rodzisters i Live Your Life.

Karma dla kota, przytul go. Ta piosenka znalazła prosty sposób na oswojenie miejskiej samotności. Teraz Esperą w utworze Jej wzrok.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Piotr Fonia obok Igor Gaduła, a wy słuchacie Radia Synteza. Przynoszę dzisiaj plakat, którego na antenie oczywiście nie zobaczycie.
2: W takim razie wybrałeś doskonałe miejsce na szczegółową rozmowę o obrazie.
1: Wystarczy, że go sobie wyobrazimy. Wieczór muzyki w małej sali. Ciepłe światło, dwa krzesła i napis zapraszający do wspólnego słuchania.
2: Brzmi przyjemnie. I co mamy z tym plakatem zrobić?
1: Ustalić, kto jest autorem. Jeżeli pomysł był mój, a obraz oraz napis przygotowała sztuczna inteligencja.
2: Najpierw zapytałbym, co dokładnie znaczy pomysł był mój. Powiedziałeś tylko zrób plakat. Czy od początku wiedziałeś, co ma przedstawiać?
1: Czułem, że zadasz niewygodne pytanie. Zacząłem od zdania. Przygotuj ładny plakat wieczoru muzycznego.
2: To bardzo szerokie zamówienie. Wiesz, jaki ma być cel, ale większość decyzji o wyglądzie pozostawiasz narzędziu.
1: Dostałem kilka propozycji, wybrałem jedną i pomyślałem, świetnie, zrobiłem plakat.
2: W codziennym skrócie ludzie czasem tak powiedzą, ale gdybym spytał, co sam zaprojektowałeś, potrzebowałbym dokładniejszej odpowiedzi.
1: Czyli mogę uczciwie powiedzieć, że przygotowałem go z pomocą sztucznej inteligencji, wybierając jedną z propozycji.
2: Tak opisałbyś przebieg pracy? Nie musimy od razu wciskać całej historii w jedno wielkie słowo.
1: Tylko właśnie, to słowo bywa kuszące. Autor wygląda znacznie okazalej niż osoba, która wybrała trzeci wariant.
2: Zdarza się jednak, że wybór trzeciego wariantu jest początkiem prawdziwej pracy. Powiedzmy, że patrzysz na niego i zaczynasz dostrzegać, co nie pasuje.
1: Pierwsza rzecz. Sala wygląda zbyt uroczyście. Chciałem kameralny wieczór, a otrzymałem wnętrze, w którym boję się przesunąć krzesło.
2: Czyli doprecyzowujesz atmosferę.
1: Druga rzecz. Napis jest efektowny, ale nie mówi, o której zaczynamy. A dekoracji tyle, że trudno znaleźć miejsce na tę informację.
2: Teraz zastanawiasz się nad funkcją plakatu. Co odbiorca powinien zauważyć najpierw i czego się dowiedzieć?
1: Trzecia rzecz. Jedno z krzeseł stoi w dziwnym miejscu. Niby ładnie, ale trzeba by przejść przez stolik, żeby na nim usiąść.
2: Tutaj do procesu twórczego wkracza praktyczna znajomość mebli.
1: Bardzo niedoceniana dziedzina. Poprawiam opis, wybieram spokojniejsze kolory, przesuwam napis.

0: ale też nie udawać, że własne wybory nie miały znaczenia.
1: Właśnie, pytanie o twórczy wkład staje się łatwiejsze, kiedy rozłożymy pracę na to, co rzeczywiście się wydarzyło.
0: A jeśli ten pierwszy, ogólny pomysł był wyjątkowy, może dwa krzesła i mała sala to akurat coś, o czym nikt wcześniej nie pomyślał.
1: Nie zakładałbym wyjątkowości bez sprawdzania. Zresztą nawet bardzo ciekawy pomysł nie odpowiada jeszcze na pytanie, kto wykonał każdy fragment.
0: Czyli nie mogę pochwalić się wszystkimi umiejętnościami, które widzę w gotowym obrazie, tylko dlatego, że poprosiłem o jego powstanie.
1: Możesz natomiast powiedzieć, że znalazłeś sposób, aby swój zamiar pokazać. To też jest realny rezultat.
0: Podoba mi się, że nie sprowadzamy rozmowy do odbierania komuś satysfakcji.
1: Nie ma potrzeby. Można cieszyć się efektem i jednocześnie mówić dokładnie, jak powstał.
0: Weźmy inny przykład, bliższy radiu. Chcę krótkiej opowieści o człowieku, który co wieczór słyszy z sąsiedniego pokoju inną melodię.
1: Dobry punkt wyjścia. Co potem?
0: Proszę system o tekst. Dostaję gotową historię, czytam i wybieram zakończenie, które najbardziej mi się podoba.
1: Wtedy masz pomysł początkowy, materiał wygenerowany przez narzędzie i swój wybór. To nadal dość konkretny opis.
0: A druga wersja pracy najpierw rozpisuje bohatera, decyduje, co ma przeżyć i wiem, jakie znaczenie będzie miała ostatnia melodia.
1: Później możesz korzystać z podpowiedzi przy szukaniu różnych scen, ale masz już własny szkielet opowieści.
0: Czytam propozycje, usuwam te, które nie pasują, piszę dialog na nowo i zmieniam finał, bo wcześniejszy za dużo wyjaśniał.
1: Twój udział w końcowym kształcie staje się wyraźnie inny niż w pierwszym przykładzie. Jedno zdanie pomogła mi sztuczna inteligencja, nie mówi jeszcze jak bardzo.
0: I odwrotnie, sam to zrobiłem, może pomijać dużą część historii.
1: Dlatego czasem najbardziej uczciwa odpowiedź ma dwa zdania. Krótkie, zwyczajne, bez bronienia swojej dumy za wszelką cenę.
0: Spróbuję. Pomysł i redakcja są moje. W pierwszych wersjach tekstu korzystałem z propozycji sztucznej inteligencji.
1: Jeżeli dokładnie tak pracowałeś, to jest zrozumiały opis. Odbiorca wie znacznie więcej niż po samej etykiecie.
0: A gdybym tylko wybrał jedną gotową wersję?
1: Powiedz to równie prosto. Nie trzeba dopisywać godzin poprawek, których nie było.
0: Zwłaszcza, że ktoś może potem zapytać, jak uzyskałem ten wspaniały efekt. A ja zacznę opisywać z wielką powagą naciśnięcie przycisku.
1: Przycisk bywa bardzo przydatny. Tylko nie musi udawać całego warsztatu.
0: Mam wrażenie, że kłopot często dotyczy oczekiwań odbiorcy. Kiedy mówię narysowałem, ktoś wyobraża sobie moje ręce przy pracy.
1: Tak, dlatego dobranie słowa ma znaczenie. Odbiorca może interesować się gotowym obrazem, ale może też chcieć wiedzieć, jak go wykonano.
0: Na przykład uczy się rysować i pyta o technikę. Wtedy udawanie własnej umiejętności byłoby wobec niego zwyczajnie mylące.
1: A jeśli zapraszasz go na wieczór muzyki, najważniejsze mogą być termin, miejsce i atmosfera. Nadal możesz jasno zaznaczyć sposób przygotowania plakatu.
0: Bez robienia z każdej grafiki wielkiej instrukcji obsługi.
1: Wystarczy proporcjonalna informacja, zgodna z tym, co się wydarzyło. Chodzi o zrozumienie, a nie o dekorowanie tekstu technicznymi szczegółami.
0: Słuchacie Radia Synteza. Rozmawiamy o pomysłach,

0: wyborach i pracy ze sztuczną inteligencją. Nasz fikcyjny plakat ma już mniej ozdób i znacznie lepsze dojście do krzesła.
1: Za to pojawiło się kolejne pytanie. Kto odpowiada za to, co ostatecznie pokażesz innym?
0: Ja decyduję, że to publikuję. Powinienem więc przynajmniej przeczytać napis i sprawdzić, czy podane informacje się zgadzają.
1: Właśnie. Zdanie "tak zaproponowało narzędzie" nie poprawi błędnej godziny na zaproszeniu.
0: Ani dodatkowej dłoni na ilustracji, jeśli wcześniej jej nie zauważyłem.
1: Dlatego wybór nie kończy pracy. Obejmuje też przyjrzenie się temu, co wybrałeś.
0: Czyli umiejętność oceny może być ważniejsza, niż początkowo myślałem. Łatwo dostać wiele efektownych wersji. Trudniej wiedzieć, którą zostawić i dlaczego.
1: Możesz ustalić sobie kryteria, czy odbiorca rozumie przekaz, czy treść pasuje do celu, czy nie obiecuje czegoś, czego nie zamierzasz zapewnić.
0: I czy po 5 poprawkach nadal robię plakat na małe spotkanie, a nie zapowiedź podróży przez całą galaktykę.
1: Bardzo słuszna kontrola. Narzędzie może podsuwać coraz bardziej widowiskowe warianty, a twoim zadaniem jest pamiętać, czego potrzebujesz.
0: To ja lubię. Wybór nie musi oznaczać wskazania najgłośniejszej propozycji. Czasem najlepsza będzie najspokojniejsza.
1: Albo taka, którą trzeba jeszcze poprawić ręcznie. Gotowość do zmiany własnego pierwszego wyboru też jest częścią pracy.
0: A co z poczuciem dumy? Czy mam prawo cieszyć się plakatem, skoro sam nie umiałbym go od początku wykonać?
1: Oczywiście możesz się cieszyć. Satysfakcja nie wymaga opowiadania nieprawdy o swoich umiejętnościach.
0: Czyli mogę powiedzieć, miałem pomysł, znalazłem sposób, dopracowałem wynik i bardzo mi się podoba.
1: Tak, to uczciwa radość z tego, co zrobiłeś, zamiast próby przypisania sobie całej drogi wykonania.
0: I nie muszę też wyśmiewać kogoś, kto woli sam rysować, pisać albo uczyć się instrumentu.
2: Nie ma powodu.
1: Dla wielu osób sam proces jest ważną częścią przyjemności. Różne sposoby pracy mogą odpowiadać różnym celom.
0: Ktoś chce szybko pokazać pomysł, ktoś inny chce właśnie przez pracę własnych rąk dojść do czegoś, czego wcześniej nie planował.
1: A ta sama osoba może jednego dnia wybrać pomoc narzędzia, a drugiego spokojnie robić wszystko samodzielnie.
0: Czyli nie musimy urządzać zawodów, w których za każdym razem wygrywa ta sama metoda.
1: Lepiej zapytać, czego chcemy się nauczyć, co chcemy uzyskać i na jakich decyzjach nam zależy.
0: Mam jeszcze praktyczny sposób na uporządkowanie własnego wkładu. Gdy kończę pracę, zapisuję krótko, co wymyśliłem, co wygenerowałem i co zmieniłem.
1: To może się przydać również tobie. Po czasie łatwo zapomnieć, skąd wziął się dany fragment albo dlaczego zrezygnowałeś z innego.
0: Nie potrzebuję wielkiego dziennika. Kilka zdań i zachowanie wybranych wersji wystarczy, żebym potrafił opowiedzieć, co robiłem.
1: A jeśli ktoś zapyta, odpowiedź nie będzie zależała od tego, jak dumnie czujesz się danego dnia.
0: Bardzo celna uwaga. Rano trochę pomogłem, wieczorem stworzyłem nowy kierunek w sztuce krzesła.
1: Krzesło nadal chce, tylko żeby dało się na nim usiąść.
0: Wracając do tytułu, kto jest autorem? Kiedy pomysł był mój, a resztę zrobiła maszyna. Widzę teraz, że słowo "reszta" ukrywa sporo ważnych rzeczy.
1: Właśnie, czy oceniałeś, poprawiałeś, układałeś całość, czy po prostu przyjąłeś pierwszy wynik? Od tego zależy uczciwy opis twojego twórczego udziału.
0: I chyba nie potrzebuję na siłę jednej odpowiedzi dla każdego możliwego sposobu pracy.
1: Wystarczy, że w konkretnym przypadku umiesz nazwać własne decyzje i jasno wskazać pomoc, z której korzystałeś.
0: Nasz plakat zostaje więc plakatem przygotowanym przeze mnie z pomocą sztucznej inteligencji. Z moim pomysłem, wyborem i poprawkami, bez legendy o nocach spędzonych przy sztaludze.
1: Za to z dwiema dostępnymi drogami do krzeseł. To akurat cenię bardzo wysoko.
0: Jeśli chcecie wracać do takich rozmów, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
1: Odwiedzajcie też radio-synteza.pl i zostańcie z naszą muzyką. Przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia.
0: Dziękujemy za wspólny czas, a plakat, jak przystało na radio, zostawiamy dziś waszej wyobraźni. Radio Syntez.

Sander Desiderata Hermana. Teraz muzyczna chwila o spokoju ducha i łagodności wobec siebie.

Druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

kończy się cebulowy na naszej antenie Dystopia, tu Radio Synteza. Zapraszam do słuchania Love Axis i Good Times.

2 cięcie od 6, The Space Between Us. To była opowieść o uczuciu, któremu zabrakło słów i bliskości.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radiosynteza, Piotr Fonia, Igor Gaduła i pytanie, które potrafi zepsuć bardzo miłą rozmowę. A jaka jest Twoja pasja?
2: Można odpowiedzieć, że lubi się kanapki. Tylko wtedy zwykle następuje cisza. Jakby człowiek nie przeczytał instrukcji do własnego życia.
1: Bo kanapka to podobno za mało. Musiałbyś jeszcze wypiekać chleb, prowadzić dziennik pomidorów i przemierzać świat w poszukiwaniu właściwej rzodkiewki.
2: Tymczasem ja chciałem zjeść śniadanie. Dzisiaj zastanowimy się, czy trzeba mieć jedną wielką pasję, czy można po prostu lubić kilka zwyczajnych rzeczy.
1: Żeby było uczciwie, ja lubię ludzi, którym błyszczą oczy, kiedy zaczynają opowiadać o swoim zajęciu. Nawet jeśli po trzech zdaniach przestaje rozumieć.
2: Ja też. Ktoś zbiera stare mapy, ktoś konstruuje modele, ktoś rozpoznaje ptaki po głosie. Można słuchać takiego człowieka z przyjemnością.
1: Gorzej, kiedy po tej opowieści przychodzi moja kolej i czuję, że muszę przedstawić równie okazałą dokumentację zainteresowań.
2: A co byś powiedział bez tego obowiązku?
1: Że lubię muzykę, czasem składam coś z drobnych części, chodzę bez celu i zaczynam więcej książek niż kończę.
2: Przecież brzmi to jak całkiem przyjemne życie.
1: Tak, ale trudno zrobić z tego jedno imponujące zdanie. Zawodowy rozpoczynacz książek brzmi jak funkcja, którą zaraz ktoś postanowi zlikwidować.
2: Może kłopot zaczyna się od tego imponowania. Pytanie o pasję bywa zwyczajnym zaproszeniem do rozmowy, a my słyszymy w nim egzamin.
1: I próbujemy zgadnąć, ile punktów dostaniemy za spacer. Sam spacer chyba mało, ale spacer połączony z rozpoznawaniem skał już więcej.
2: Ja bym nie prowadził takiej punktacji. Jeżeli ktoś odpoczywa patrząc na drzewa, nie musi wracać z wykresem przyrostu liści.
1: Z drugiej strony wielka pasja rzeczywiście może dawać kierunek. Masz ochotę wracać do czegoś, uczysz się, spotykasz innych zapaleńców.
2: Oczywiście i dobrze, kiedy przychodzi z ciekawości. Mniej przyjemnie, gdy najpierw wybierasz etykietę, a potem próbujesz dopasować do niej wszystkie popołudnia.
1: Znam ten mechanizm. Postanawiasz zostać człowiekiem od astronomii i pierwszego wieczoru czytasz głównie o szafce na teleskop.
2: Niebo może zaczekać. Trzeba ustalić kolor wyposażenia.
1: No właśnie. Sam potrafię tak długo przygotowywać się do nowego zajęcia, że zaczyna mnie interesować już tylko przygotowywanie.
2: W takim razie spróbuj samej czynności w małej skali. Bez obietnicy, że od dzisiaj będzie to Twoja nowa osobowość.
1: Czyli zanim kupię cały zestaw do malowania, mogę sprawdzić,

0: a naprawdę myślę, chciałbym już umieć i ominąć etap, kiedy nic nie wychodzi.
1: Warto to odróżnić. Można nie lubić danego zajęcia, a można lubić je i jednocześnie nie lubić bycia początkującym.
0: Jak sprawdzić, z czym mam do czynienia?
1: Zapytałbym siebie, czy interesuje mnie samorobienie. Czy przyjemnie było mieszać kolory, nawet jeżeli efekt przypominał obiad.
0: Ziemniak powraca. To będzie wystawa bardzo konsekwentna tematycznie.
1: I możesz na niej poprzestać. Jeden przyjemny wieczór nie staje się gorszy dlatego, że nie uruchomił 20-letniej kariery.
0: To jest zdanie, które chętnie postawiłbym obok wszystkich rozpoczętych przeze mnie zestawów. Część była ciekawa, przez chwilę i tyle.
1: Nie musisz też ogłaszać porażki za każdym razem, gdy zmienia ci się zainteresowanie. Można coś poznać, nasycić ciekawość i pójść dalej.
0: Ale ostrożnie, bo ja chętnie wykorzystam to jako zgodę na kupowanie kolejnych przedmiotów.
1: Dlatego mówiłem o próbowaniu. Jeśli da się wypożyczyć, obejrzeć, odwiedzić jedno spotkanie, to nie trzeba od razu urządzać pracowni.
0: W porządku. Kupić zainteresowanie jest łatwiej niż znaleźć dla niego czas.
1: A czas i tak mamy ograniczony. Jeżeli ktoś ma dużo obowiązków, wolny wieczór może chcieć przeznaczyć na zwykłe nic nie robienie.
0: Tylko wtedy pojawia się myśl, inni coś rozwijają, a ja siedzę.
1: Może inni właśnie siedzą, tylko nie opisują tego tak starannie. Zresztą nie wiemy, jak wygląda cały ich dzień.
0: Czyli trudno porównywać własny zmęczony wtorek z czyimś najciekawszym momentem miesiąca.
1: Właśnie. I nie trzeba zasługiwać na odpoczynek tym, że będzie on rozwijający, niezwykły albo odpowiednio dobrze przedstawiony.
0: To otwieramy klub zwyczajnych zainteresowań. Warunek przyjęcia. Lubić przynajmniej jedną rzecz, której nie umie się przekonująco sprzedać w krótkiej rozmowie.
1: Ja zgłaszam przeglądanie starych książek. Czasem czytam dwie strony, czasem oglądam ilustracje, a czasem tylko przypominam sobie, skąd je mam.
0: Ja lubię sprawdzać, dokąd prowadzi boczna uliczka. Bez aplikacji zapisującej wyniki i bez ambicji odkrycia nowego kontynentu.
1: Ktoś może lubić układanie kwiatów w wazonie. Ktoś rozwiązywanie jednej łamigłówki przy herbacie. Niby drobiazgi, ale to przecież konkretna przyjemność.
0: I nie trzeba od razu określać siebie mianem miłośnika kompozycji florystycznych. Można powiedzieć, lubię, kiedy na stole stoją kwiaty.
1: Ładne, proste zdanie. Tak samo jak lubię kanapki.
0: Wracamy do naszego przedstawiciela zwyczajności. Chociaż dobra kanapka to już przecież pewna kompozycja.
1: Piotrze, pozwól jej jeszcze przez chwilę być śniadaniem.
0: Dobrze. Słuchacie Radia Synteza, w którym bronimy dzisiaj prawa do zainteresowań niewymagających profesjonalnej wizytówki.
1: A przy okazji bronimy też wielkich pasji przed obowiązkiem posiadania ich przez wszystkich. Kto ma swoją, niech się nią cieszy.
0: Mam jeszcze jedną wątpliwość. Kiedy coś naprawdę polubię, natychmiast zaczynam myśleć, jak robić to lepiej. Czy już psuję sobie przyjemność?
1: Niekoniecznie. Uczenie się może być częścią zabawy. Pytanie, czy nadal masz wybór, czy każda próba zaczyna być ocenianiem samego siebie?
0: Na przykład gram prosty kawałek i cieszę się, że wychodzi, a potem nagle dochodzę do wniosku, że bez ćwiczenia codziennie nie mam prawa siadać do instrumentu.
1: Wtedy postawiłeś sobie dość

0: surowego nauczyciela przy własnym krześle. Możesz ćwiczyć regularnie, ale możesz też czasem zagrać tylko to, co lubisz.
1: A jeśli ktoś obok jest znacznie lepszy?
0: To możesz go posłuchać. Zapytaj o wskazówkę, jeśli jej potrzebujesz. Jego umiejętności nie unieważniają twojego popołudnia.
1: Podoba mi się to. Nie wyprowadzamy się z kuchni tylko dlatego, że ktoś potrafi lepiej pokroić ogórka.
0: Chociaż przy twojej rozbudowanej kanapce niedługo może pojawić się komisja.
1: Nie wpuszczę. Będzie zajęta degustacją dowodów.
0: A tak zupełnie serio, są zainteresowania, które lubimy właśnie dlatego, że nie musimy się z nich rozliczać.
1: Czyli pytanie, a może zaczniesz na tym zarabiać, nie zawsze jest najlepszym komplementem?
0: Dla jednej osoby to ciekawa możliwość, dla innej nowy obowiązek. Zamówienia, terminy i oczekiwania mogą zmienić charakter ulubionego zajęcia.
1: Ktoś piecze ciasto raz na jakiś czas, a my od razu otwieramy mu działalność w swojej wyobraźni.
0: Można po prostu powiedzieć, że było smaczne. Taki komplement ma jeszcze tę zaletę, że nie wymaga planu na najbliższe 5 lat.
1: A gdy sam zastanawiam się, czy chcę pójść dalej.
0: Możesz sprawdzić mały krok i zobaczyć, jak się z nim czujesz. Nie musisz z góry wybierać między wielką karierą a całkowitą rezygnacją.
1: Zaczynam podejrzewać, że najtrudniejsze w szukaniu pasji jest zostawienie sobie możliwości, żeby coś zwyczajnie lubić.
0: I możliwości, żeby czasem tego nie robić. Ulubione zajęcie nie powinno zniknąć z twojego życia tylko dlatego, że przez miesiąc nie miałeś na nie przestrzeni.
1: Powiedzmy, że ktoś słucha i myśli, dobrze, ale ja naprawdę nie wiem, co lubię. Od czego zacząć bez wielkiego poszukiwania siebie?
0: Od ostatniej małej rzeczy, która przyciągnęła uwagę. Co chciałeś obejrzeć dłużej? O czym chętnie słuchałeś, przy czym zapomniałeś zerknąć na zegarek?
1: I potem znaleźć okazję, żeby wrócić do tego na chwilę. Bez ogłaszania wszystkim, że oto nastąpił nowy rozdział.
0: Dokładnie. Można odwiedzić bibliotekę, spróbować prostego rękodzieła, posłuchać innego rodzaju muzyki, wybrać jedną rzecz, na którą faktycznie ma się ochotę.
1: A jeśli po tej próbie odpowiedź brzmi jednak wolę spacer?
0: To iść na spacer. Dowiedziałeś się czegoś użytecznego.
1: To teraz poprawmy pytanie z początku. Zamiast jaka jest twoja wielka pasja, mógłbym zapytać, co ostatnio sprawiło ci przyjemność?
0: Na takie pytanie łatwiej odpowiedzieć prawdziwie. I można usłyszeć coś ciekawego, czego nie odkryłbyś przez przegląd imponujących zainteresowań.
1: Mnie przyjemność sprawiła ta rozmowa i fakt, że moja kanapka nie będzie musiała przedstawiać planu rozwoju.
0: Mnie to, że zostawiliśmy miejsce i dla zapaleńców, i dla ludzi, którzy lubią po trochu, przy jednym stole spokojnie się zmieszczą.
1: Jeśli lubicie spędzać z nami czas, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Będziemy wracać z kolejnymi rozmowami.
0: Odwiedzajcie też stronę radio-synteza.pl i słuchajcie naszej muzyki. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia.
1: A teraz można wrócić do swojej pasji, do odpoczynku albo do kanapki. Wszystkim trzem życzymy dobrego towarzystwa. Radio

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Oddajemy antenę muzyce, Ecstasy i Tonight.

SH256 Refuse to Be w remasterze z 2026 roku. Ta piosenka połączyła emocje po rozstaniu z energią drum and bassu.

0: radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, witają Igor Gaduła i Piotr Fonia. To Radio Synteza, a przed nami pytanie, które zaczęło się niewinnie przy stole.
2: Czy zupa jest napojem? Igor powiedział, że nie. Ja poprosiłem o uzasadnienie i od tamtej chwili nasza łyżka nie zaznała spokoju.
1: Na razie uspokójmy słuchaczy. Przyjaźń trwa. Choć od dzisiaj przy wspólnym obiedzie będę uważniej sprawdzał, co Piotr nalewa do szklanki.
2: Przygotowałem prosty argument. Jeśli coś jest płynne i mogę to wypić, dlaczego miałoby nie być napojem?
1: Ponieważ mogę wypić z kubka rosu i nadal uważać, że zjadłem zupę. Naczynie pomaga trzymać obiad, ale chyba nie ustala jego tożsamości.
2: Już ciekawie, użyłeś słowa zjadłem wobec czegoś, co wypiłeś. Czyli język sam nie jest tu do końca zdecydowany.
1: Język widzi, że zaraz będzie awantura i próbuje spokojnie skończyć posiłek.
2: Obiecuję rozmowę kulturalną. Nie będziemy rzucać argumentami, których nie da się później wytrzeć ze stołu.
1: Dobrze, tylko od razu uprzedzam, że nie wydajemy dziś ostatecznego wyroku dla wszystkich kuchni świata. Sprawdzamy, jak sami rozumiemy te słowa.
2: W takim razie mój pierwszy test brzmi: czy da się to wypić bez używania sztućców? Jeśli tak, stawiam punkt po stronie napoju.
1: A rzadki sos? Wyobraź sobie, że ostygł i ktoś spróbował go prosto z małego naczynia. Zrobił napój, czy po prostu zrezygnował z łyżki?
2: Mój system prosi o krótką przerwę techniczną.
1: Dopiero zaczęliśmy, a już sos wyciągnął wtyczkę.
2: Dobrze, przyznaję. Sama możliwość wypicia nie wystarczy. Może ważne jest to, w jakim celu podajemy daną rzecz.
1: To już brzmi lepiej. Na stole może stać coś do picia i coś, co traktujemy jako część posiłku.
2: Tylko że gęsty koktajl też może być dla kogoś całym śniadaniem, a przecież potocznie wiele osób powie, że go wypiło.
1: Zgoda. Musielibyśmy uważać, żeby nie pomylić sposobu jedzenia z nazwą potrawy.
2: Czyli zdanie da się wypić jest prawdziwe, ale moja konkluzja może być za szybka. Czuję, że łyżka nabiera pewności siebie.
1: Łyżka na razie tylko słucha. To jedna z jej najlepszych cech podczas dyskusji.
2: Spróbujmy od drugiej strony. Po czym ty rozpoznajesz zupę?
1: Po całym zestawie rzeczy. Jak ją przygotowano, jak podano, do czego jest podobna i jak się o niej mówi. Nie mam w kieszeni jednego testu.
2: Czyli twoja definicja brzmi: zupa ma ogólny wygląd osoby, którą już kiedyś spotkałeś.
1: Mniej więcej. Tylko zupę zwykle łatwiej sobie przypomnieć.
2: To dopiero system oparty na doświadczeniu. Ja chciałem postawić granicę, a ty zaprosiłeś całą rodzinę podobnych dań.
1: Bo może granica nie musi być ostrzejsza niż nasze potrzeby. Przy obiedzie zazwyczaj wystarcza nam, że wiemy, co dostaniemy.
2: Przy obiedzie tak, ale w radiu mamy czas, żeby uczciwie skomplikować sprawę.
1: W takim razie podaj pierwszy przypadek.
2: Kubek z barszczem. Bez dodatków, sam płyn. Trzymasz kubek, unosisz, pijesz. Wszystkie gesty po stronie napoju.
1: A gdy przeleję tę samą zawartość do talerza i podam łyżkę, czy dokonałem przemiany potrawy?
2: Niechętnie przyznaję, że tylko zwiększyłeś liczbę naczyń do umycia.
1: Właśnie, dlatego sam kubek nie rozstrzyga sprawy.
2: Ale wpływa na oczekiwania. Jeśli zobaczę kubek obok kanapki, raczej nie przygotuję sobie łyżki.
1: I to jest dobry trop. Naczynie może coś sugerować, nawet jeżeli nie stanowi definicji.
2: Zatem kubek jest świadkiem, a nie sędzią.
1: Bardzo proszę nie awansować go za szybko. Dopiero nauczył się nie zostawiać kółek na stole.
2: Drugi przypadek, gładki krem warzywny, talerz, łyżka, wszystko jasne. Dodaję trochę wody i nagle można go wygodnie wypić.
1: Nadal powiedziałbym, że to rzadsza zupa.
2: A gdy do soku warzywnego dodam przyprawy i podam go na ciepło,
1: zapytałbym, co przygotowałeś? Zaczynam podejrzewać, że bez ciebie w kuchni byłoby spokojniej, ale mniej ciekawie.
2: Dziękuję. Właśnie odkryłem, że zmieniając po trochu gęstość i sposób podania, można przejść przez sporą część naszego sporu bez wyraźnego przeskoku.
1: I wtedy bardzo kusi, żeby wymyślić jakąś dokładną granicę. Na przykład, od tej liczby łyżek już zupa.
2: Tylko kto miałby to liczyć? Wyobrażasz sobie, że przed obiadem trzeba wypełnić kartę pomiarów?
1: Proszę nie mieszać, trwa ustalanie kategorii.
2: Zgłaszam sprzeciw, bo makaron przemieszcza się między pomiarami.
1: I każda kolejna porcja ma inne zeznania.
2: No właśnie, makaron. Czy obecność kawałków jedzenia rozwiązuje problem? Napój gładki, zupa z dodatkami?
1: Nie, przecież dopiero mówiłeś o gładkim kremie. Musiałbyś odebrać mu prawo do bycia zupą.
2: Prawda. Z kolei w czymś, co nazywamy napojem, też mogą pływać drobne kawałki owocu.
1: Dlatego dodatek może pomóc odgadnąć, co stoi przed nami, ale znów nie daje niezawodnej zasady.
2: Moje kolejne kryteria padają, a ty siedzisz taki spokojny.

0: zupę owocową i zjesz ją na śniadanie.
1: Nie muszę jeść. Wystarczy, że potrafimy sobie taką sytuację wyobrazić.
0: Czyli przegrywam jeszcze przed przygotowaniem zakupów.
1: Niekoniecznie przegrywasz. Ustalasz, że pierwsze proste wyjaśnienia nie wystarczają.
0: Słuchacie Radia Synteza. Igor Gaduła właśnie odebrał mi temperaturę, konsystencję i przekonanie, że obiad da się opisać jednym zdaniem.
1: A Piotr Fonia pokazał, że między kuchennymi kategoriami czasem można postawić sporo pytań. Nadal jednak nie pozbawiliśmy nikogo obiadu.
0: Zróbmy teraz doświadczenie myślowe. Wchodzisz do małego lokalu, pytasz, jakie są napoje i słyszysz: woda, herbata, pomidorowa.
1: Dopytałbym, czy pomidorowa jest przez pomyłkę w tej części karty.
0: Nawet gdyby była podawana w kubku?
1: Tak, bo mam określone oczekiwania związane ze słowem napoje. I właśnie o to chodzi. Nazwy pomagają nam przewidywać, co dostaniemy.
0: A gdyby gospodarz od początku powiedział: mamy ciepły napój pomidorowy?
1: Wtedy spodziewałbym się czegoś do picia i pewnie zapytał, jak smakuje. Opis zrobiłby sporą część pracy.
0: Czyli człowiek może przyjąć nietypowy pomysł, jeśli dostanie uczciwe wyjaśnienie. Najgorzej, kiedy zamawia jedno, a dostaje językową niespodziankę.
1: Zwłaszcza jeśli do niespodzianki zabrakło sztućców.
0: Teraz rozumiem twoją niechęć do mojego zdania: każda zupa jest napojem. Ono ma elegancki rozmach, ale potem trzeba z nim obsłużyć prawdziwy stół.
1: Spróbujmy jeszcze odwrotnie. Powiedz, że napój nigdy nie może być częścią posiłku. Od razu trafisz na śniadanie kogoś, kto wybrał gęsty koktajl.
0: Zatem obie strony mogą przesadzić z porządkowaniem świata. Ja chciałem wszystko połączyć, ty mógłbyś próbować za wszelką cenę rozdzielić.
1: Mógłbym, ale wolę zostawić miejsce na szczególny przypadek.
0: To brzmi jak wyjątkowo przyjazna definicja. Zwykle tak, a teraz powiedz, co dokładnie masz na myśli.
1: Bardzo użyteczne zdanie, także poza kuchnią. Czasem spieramy się długo, bo pod tym samym słowem każdy widzi trochę inną rzecz.
0: Jeden widzi talerz z makaronem, drugi kubek czystego wywaru. I obaj uważają, że rozmawiają o oczywistości.
1: Wtedy warto zacząć od przykładu. Co dokładnie podajesz, jak chcesz to zjeść i do czego potrzebna ci jest odpowiedź?
0: Do czego potrzebna? To mocny cios dla człowieka, który przygotował debatę o zupie.
1: Nam do przyjemnej rozmowy, kucharzowi może być potrzebna do opisania dania, a komuś przy stole do wybrania odpowiedniego naczynia.
0: I każdy może potrzebować trochę innej dokładności. Nie trzeba powoływać zespołu badawczego, żeby poprosić o łyżkę.
1: Ja chociaż mam wrażenie, że ty już nadałeś temu zespołowi nazwę.
0: Roboczo Instytut Płynnych Ustaleń. Siedziba przy stole. Wyniki podawane po przestudzeniu.
1: Warunki pracy bardzo dobre, tylko sprawozdania będą znikały podczas degustacji.
0: Igorze, potrzebuję jednak jakiegoś końcowego stanowiska. Nasz słuchacz mógł już podnieść kubek i czeka, co powiedzieć o jego zawartości.
1: Jeśli to zupa, może spokojnie nazwać ją zupą, nawet kiedy ją wypija. Sposób spożycia sam w sobie nie zmusza do zmiany nazwy.
0: A ja dopowiem. Są przypadki na pograniczu, przy których najlepiej opisać konkretną potrawę, zamiast walczyć o jedno słowo.
1: Z takim zakończeniem mogę się zgodzić.
0: Czyli przyjaźń uratowana, łyżka zachowuje posadę, a kubek może nadal

0: podejmować dodatkowe zlecenia.
1: Najbardziej cieszy mnie, że nie musimy już niczego przelewać tylko po to, żeby udowodnić rację.
0: Jeśli lubicie takie rozmowy, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Przy następnym spotkaniu na pewno znajdziemy równie ważną sprawę.
1: Zaglądajcie też na radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za Wasze towarzystwo.
0: A teraz muzyka. Bez konieczności ustalania, czy najlepiej smakuje z talerza, czy z kubka.

Sound Empire, Insane. Tak wybrzmiewa taneczna elektronika w Radiu Synteza.

Oddajemy głos robotowi. Przed nami elektronika ze świata sygnałów i danych, kompilator

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Przy mikrofonach Piotr Fonia i Igor Gaduła. A dzisiaj prosimy, żeby przez chwilę wyjątkowo uważnie patrzeć na swój czajnik.
2: Bez obaw, nie szykujemy naprawy. Wyobraźmy sobie po prostu, że sprzęty domowe mogą wystawiać opinie o swoich właścicielach.
1: I że wieczorem zamiast rachunku otrzymujesz wiadomość. Właściciel chaotyczny, nie od kamienia. Dwie gwiazdki. Czajnik.
2: Bardzo surowa recenzja, jak na kogoś, komu przez cały dzień pomagaliśmy nabierać wody.
1: Właśnie od tego zaczniemy. Urządzamy fikcyjny wieczór ocen. Urządzenia przedstawiają swoje uwagi. Człowiek może odpowiedzieć, a ja będę odczytywał zgłoszenia.
2: Ja postaram się pilnować, żeby dom nie zamienił się w miejsce nieustannego wystawiania świadectw. Nawet jeśli lodówka ma bardzo mocne argumenty.
1: Pierwszy zgłasza się wspomniany czajnik. Rano właściciel działa sprawnie. Po południu włącza mnie, wychodzi z kuchni i wraca dopiero wtedy, gdy zapomni, po co przyszedł.
2: Czajnikowi trudno się dziwić. Przygotował wydarzenie, a publiczność się nie pojawiła.
1: Dalej pisze. Herbata planowana od godziny 17 nadal pozostaje na etapie zapowiedzi. Proszę o bardziej zdecydowaną współpracę.
2: Odpowiedź właściciela. Przepraszam, ktoś zadzwonił, potem szukałem okularów. Nie świadczy to o braku uznania dla twojego wysiłku.
1: Czajnik. Wyjaśnienie przyjęte. Proszę jednak nie stać nade mną i nie pytać co chwilę, czy już.
2: To akurat rozumiem. Pod presją spojrzenia nawet minuta potrafi zrobić się bardzo długa.
1: Dajemy możliwość poprawienia oceny?
2: Po kolejnej wspólnej herbacie niech opinia nie będzie dożywotnim podsumowaniem relacji.
1: Czajnik podnosi do 3 gwiazdek, ale zastrzega, że 5 wymaga przeczytania instrukcji pielęgnacji.
2: Rozsądne. Przy fikcyjnych emocjach warto zachować całkiem prawdziwą instrukcję.
1: Teraz lodówka. Właściciel otwiera drzwi i patrzy. Zamyka. Po chwili ponownie otwiera i patrzy. Zawartość w tym czasie nie uległa zmianie.
2: Może liczy na to, że za drugim razem pojawi się pomysł.
1: Lodówka dopisała. Jestem urządzeniem chłodniczym. Dział inspiracji kulinarnej nie został przewidziany.
2: To częsty błąd oczekiwań. Człowiek pyta wzrokiem, co zrobić na kolację, a lodówka może mu pokazać tylko to, co sam wcześniej włożył.
1: Czyli jej recenzja właściciela brzmi: dostarcza składniki, a potem jest nimi rozczarowany.
2: Trochę bym go obronił. Czasami dopiero po otwarciu drzwi przypomina sobie, że ma coś, na co rzeczywiście ma ochotę.
1: Lodówka przyjmuje wyjaśnienie i prosi, żeby to przypominanie nie trwało tyle, co pełne spotkanie towarzyskie.
2: W zamian człowiek może obiecać, że przed zakupami sprawdzi zawartość. Może wtedy 3 podobne słoiki przestaną udawać jedną wielką niespodziankę.
1: Ocena dodatkowa od półki. Nowy słoik ustawiony przede mną. Właściciel twierdzi, że niczego tu nie ma. Widoczność ograniczona, humor również.
2: Widzę, że do opiniowania zgłaszają się już części wyposażenia.
1: Tak, system bardzo szybko nabiera rozmachu, dlatego przejdźmy do pralki, zanim odezwie się każda uszczelka.
2: Pralka zapewne chciałaby porozmawiać o kieszeniach.
1: Trafiłeś. Współpraca poprawna, ale otrzymuje materiały nieobjęte zakresem obowiązków. Ostatnio drobny papier, którego właściciel poszukiwał z większą uwagą dopiero po zakończeniu programu.
2: Przynajmniej został podzielony na wiele małych egzemplarzy.
1: Właściciel odpowiada, że nie zamawiał tak szerokiej dystrybucji.
2: A pralka przypomina, że sprawdzenie kieszeni należy do działu przygotowania. tym sporze chyba przyzna mi rację.
1: To jeszcze druga uwaga. Po zakończeniu pracy sygnalizuje gotowość. Właściciel mówi: już idę. Informacja nie znajduje potwierdzenia w terenie.
2: To już jest w domu jednostką czasu o bardzo zmiennej długości.
1: Może wynosić chwilę, pół rozdziału albo całą rozmowę przez telefon.
2: Gdybym był pralką, poprosiłbym o bardziej realistyczną zapowiedź. Człowiekowi też łatwiej powiedzieć: skończę jedną rzecz i przyjdę, niż obiecywać natychmiast.
1: Czyli zamiast trzech ponaglających melodii wystarczyłoby urządzenie, które zna znaczenie słów jeszcze tylko.
2: Nie przesadzaj z tymi wymaganiami. Ludzie znają się od lat i też potrafią się na tym zdaniu zaskoczyć.
1: Następna opinia pochodzi od odkurzacza. Mieszkanie interesujące krajobrazowo. Liczne przewody, wyspy skarpet i wąskie przejścia. Trasa przygotowana dla znacznie mniejszej jednostki.
2: Odkurzacz chciał posprzątać, a dostał tor z przeszkodami.
1: Dodaje: właściciel oczekuje dotarcia wszędzie, ale bardzo starannie blokuje dostęp. Doceniam ambicje, nie rozumiem planu.
2: Człowiek odpowiada: myślałem, że skoro jesteś taki sprytny, to sobie poradzisz.
1: Odkurzacz: spryt nie zmniejsza szerokości obudowy.
2: I to jest zdanie, które powinno znaleźć się w wielu instrukcjach. Zanim zachwycimy się funkcją, trzeba czasem po prostu odsunąć krzesło.
1: Urządzenie poprosiło też o wyjaśnienie, dlaczego po jego przejeździe właściciel od razu przynosi herbatniki.
2: Bo porządek jest po to, żeby w domu żyć. Tutaj stanę po stronie człowieka.
1: Czyli odkurzacz nie może domagać się mieszkania, które po sprzątaniu pozostanie zamknięte na klucz?
2: Może o nim marzyć w naszej audycji, ale w rzeczywistości sprzęt ma pomagać nam korzystać z domu.
1: Dobrze,

0: Jasna, słyszę, że się nie staram. Kiedy ciemna, podobno przesadziłem z zaangażowaniem.
1: Tutaj przyda się znajomość ustawień, zanim zacznie się oceniać charakter.
0: Właściciel odpowiada, że pokrętło potraktował jak propozycję, a nie wiążącą informację.
1: To może następnym razem obie strony uzgodnią oczekiwany odcień przed rozpoczęciem współpracy.
0: Słuchacie Radia Synteza. W naszym wyobrażonym świecie sprzęty piszą recenzje, a Igor właśnie negocjuje pokój między człowiekiem a grzanką.
1: Na szczęście wszystkie zgłoszenia są fikcyjne. Wasz toster nie musi kończyć opinii. Możecie spokojnie korzystać z kuchni.
0: Ja bym jednak docenił jedną wiadomość w tygodniu. Hej, pamiętasz, że mam wyjmowaną tackę?
1: Przydatne przypomnienie chętnie. Ale czy naprawdę chcesz ocenę swojego charakteru od każdego urządzenia, które stoi w domu?
0: Kiedy tak to mówisz, zaczynam dostrzegać problem. Wchodzę zmęczony, a lampka informuje, że mój nastrój otrzymał 2 gwiazdki.
1: A zegar dopisuje, że znowu wróciłeś o innej porze niż wczoraj. Zwykły wieczór staje się rozmową oceniającą.
0: Czyli przyjemny żart działa do momentu, kiedy wszystko zaczyna czegoś ode mnie oczekiwać.
1: Dokładnie. Zabawnie wyobrazić sobie obrażony czajnik. Mniej zabawnie czuć, że nawet we własnej kuchni trzeba stale dobrze wypadać.
0: W takim razie wprowadzam poprawkę do naszego pomysłu. Sprzęt opisuje konkretne sytuacje bez oceniania całego człowieka.
1: Zamiast właściciel beznadziejny mówi: w szufladzie brakuje miejsca, więc nie mogę się zamknąć. Z tym można coś zrobić.
0: I jeszcze prawo do odpowiedzi. Czasami urządzenie nie zna połowy historii.
1: Na przykład ekspres do kawy nie wie, że ktoś tego dnia zwyczajnie wybrał herbatę. Nie musi traktować tego jak utraty sympatii.
0: A lampka nie powinna czuć się pomijana, bo przy oknie było jeszcze jasno.
1: Dobrze, że zaczynamy uwzględniać okoliczności. Początkowe 2 gwiazdki dla właściciela mogą wyglądać inaczej, kiedy posłuchamy jego wersji.
0: Teraz mam recenzję odwrotną. Człowiek ocenia budzik. Punktualny, konsekwentny, bardzo słaby dobór momentu na rozpoczęcie rozmowy.
1: Budzik odpowiada jednym zdaniem. Godzina została wybrana przez właściciela.
0: Tu akurat trudno polemizować. Można tylko przyznać, że wieczorny ja ma czasem przesadne zaufanie do porannego mnie.
1: A poranny ty próbuje wynegocjować aneks do umowy.
0: Dokładnie. 5 minut dodatkowego finansowania w postaci kołdry.
1: Widzisz, nawet budzikowi przypisujemy intencje. Chociaż to my ustawiliśmy jego działanie. Dzięki temu możemy sobie trochę ponarzekać.
0: Czyli rozmowa z urządzeniem bywa w gruncie rzeczy rozmową ze swoim własnym planem.
1: Czasami tak. Czajnik przypomina, że się rozproszyłeś, szuflada, że napchałeś do niej za dużo, a budzik, że wczoraj liczyłeś na cud.
0: Bardzo dyskretne towarzystwo, dopóki nie dostanie możliwości publikacji.
1: Dlatego swoje wyobrażone opinie zostawimy w naszym radiowym salonie. Żadnych tablic z rankingiem gospodarzy.
0: To na zakończenie każdy sprzęt musi wskazać też jedną dobrą rzecz. Nie będziemy przecież kończyć spotkania samymi reklamacjami.
1: Czajnik mógłby napisać: właściciel często zaprasza kogoś na herbatę. Dzięki temu moja praca kończy się miłą rozmową.
0: Lodówka potrafi z kilku składników przygotować kolację i podzielić się nią z gościem. Drzwi zamknął tym razem od razu.
1: Pralka. Ulubiona koszula znów poszła z właścicielem na ważne spotkanie. Dobrze

0: wiedzieć, że wysiłek się przydał.
1: Odkurzacz. Przejście udrożnione, skarpety usunięte. Człowiek po sprzątaniu usiadł i wyglądał na zadowolonego. Cel osiągnięty.
0: I nagle okazuje się, że sprzęty najlepiej oceniają dzień, w którym zwyczajnie ułatwiły nam życie.
1: A człowiek może odwdzięczyć się przeczytaniem instrukcji, odrobiną uwagi i tym, żeby nie obiecywać pralce, że już idzie, gdy dopiero zaczyna film.
0: Zostawmy mu jednak prawo do niedoskonałego wieczoru. Dom powinien go przyjmować, nawet kiedy żadna z gwiazdek nie chce się akurat zapalić.
1: Jeśli nasza rozmowa zasłużyła na wasz uśmiech, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
0: Odwiedzajcie również radio-synteza.pl. Byli z wami Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólny czas.
1: A teraz muzyka. Czajnik może zrobić herbatę, ale prosimy go o wstrzymanie recenzji przynajmniej do końca utworu. Radio

Tak wybrzmiewa Okno na Świat, to A. Sparrow. Zostańcie z Radiem Synteza. Teraz Funky Boys w utworze All My Love.

Metal Illness, The Crucible of Fire. Mocne gitary niosły opowieść o odwadze w obliczu trudności.

0: valahol.
1: Tomek Kin, Crazy Beat. Tomek Kin szuka inspiracji w kontrastach. Posłuchajmy jednej z jego kompozycji.

Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak z

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Piotrze, napisałeś mi rano, przyjdź wcześniej, musimy sprawdzić kota binarnego. Przyszedłem. Mam okulary i trochę obaw.
2: Miał być kodu binarnego. Podyktowałem wiadomość i nie sprawdziłem tekstu. Ale skoro już jesteśmy, sprawdzimy oba. Dzień dobry, tu Radio Synteza. Piotr Fonia i Igor Gaduła.
1: Przynajmniej wiemy, jak powstała dzisiejsza audycja. Jedna literka poszła na spacer, a my mamy kota w dokumentacji.
2: Pytanie brzmi, czy kot rozumie kod binarny? A przy okazji, ile kotów zmieści się w zdaniu, zanim przestanie ono cokolwiek wyjaśniać?
1: W moich zdaniach zwykle mieści się jeden, przecinek, wchodzi w połowie i wszyscy zapominają, jaki był początek.
2: W zapisie binarnym używamy zera i jedynki. Z ich ciągów można budować zapisy liczb, a przy ustalonych regułach kodować także tekst czy obraz.
1: U mnie zero to liczba kotów, które reagują na prośbę zejść ze stołu. Jeden to liczba kotów na stole.
2: Czyli ten sam kod daje ci obie wartości, zależnie od pytania.
1: Bardzo oszczędne urządzenie robi wszystko na jednym futrze.
2: Ale to jeszcze nie znaczy, że rozumie zapis. Jeśli kot siądzie raz na kartce z zerem, a raz na kartce z jedynką, mogę opisać jego wybory. Nie mogę od razu uznać go za informatyka.
1: Szkoda. Przecinek usiadł wczoraj na instrukcji i bardzo liczyłem, że teraz ktoś w domu będzie wiedział, jak ustawić zegar.
2: Mój piksel przeszedł po klawiaturze, gdy próbowałem napisać krótką notatkę. Powstał ciąg znaków, którego nie umiałem przeczytać, a okno na ekranie zrobiło się większe.
1: Znał skrót, którego ty nie znałeś. To musi boleć.
2: Najbardziej bolało, że potem spokojnie usiadł obok i patrzył na mnie, jakbym miał już tylko wykonać resztę. Przez chwilę naprawdę próbowałem odgadnąć, co chciał osiągnąć.
1: Ciepły komputer. Osiągnął ciepły komputer. Reszta to twój wkład w interpretację dzieła.
2: Możliwe, ale nazwałem plik kod źródłowy, żeby zachować go do dalszej analizy.
1: A kiedy go skopiowałeś, miałeś kota zapasowego?
2: Tak. Pierwsza kopia bezpieczeństwa, która nadal może zrzucić coś z biurka.
1: Nie, plik nie może. Znowu pomieszały ci się koty z kodami.
2: Wyobraźmy sobie kontrolkę przy misce. Zgaszona oznacza 0, miska pusta. Zapalona oznacza 1, jedzenie jest. Chciałem zbudować taki wskaźnik.
1: Dla kogo? Kot sprawdzi miskę bez kontrolki, a ty będziesz musiał sprawdzić i miskę, i kontrolkę.
2: Dla wygody.
1: Czyjej? Bo jak na razie tylko kontrolka zyskała zajęcie.
2: Dobrze, projekt wraca do szuflady, ale rozważałem go z pełną powagą, podczas gdy Pixel jadł śniadanie i najwyraźniej nie cierpiał na brak informacji.
1: A ty budowałeś osobny sygnał mówiący to, co kot właśnie demonstrował całą głową.
2: Ty nigdy nie próbowałeś rozszyfrować kociego sygnału?
1: Próbowałem. Przecinek miauczał pod szafką. Uznałem, że chcę zabawkę. Przyniosłem zabawkę? Nic. Poprawiłem koc? Nic. Pokazałem mu miskę. Popatrzył na mnie, jakbym zupełnie nie przygotował się do rozmowy.
2: Co oznaczał komunikat?
1: Nie wiem. W końcu kichnąłem, a on odszedł. Przez pół dnia podejrzewałem, że odpowiedziałem prawidłowym hasłem.
2: Piękne. System rozpoznawania człowieka po kichnięciu.
1: Bardzo niewygodny przy ponownym logowaniu. Nie chciałem go wdrażać w całym mieszkaniu.
2: I tu jest ważna rzecz. Żeby czytać kod, trzeba znać regułę, która łączy znaki ze znaczeniem. Same zera i jedynki nie zdradzają, czy zapisano w nich literę, liczbę, czy fragment obrazka.
1: Tak jak samo miał, nie mówi mi, czy mam otworzyć drzwi, przesunąć nogę, czy przestać prezentować kota gościom.
2: Mamy kontekst i obserwacje, ale to nie gotowy słownik. Jeśli sami wymyślimy, że jedno miałknięcie oznacza zero, a dwa jedynkę, kot nie podpisuje przez to naszej umowy.
1: Zwłaszcza, że podczas podpisywania umowy najchętniej położyłby się na niej w całości.
2: Proponuję więc słownik jawnie niedorzeczny. Kot kreskowy. Zwierzę w paski, którego nie należy próbować skanować przy kasie.
1: Bo zamiast ceny poznasz opinię o obsłudze.
2: Kot pocztowy. Zawsze przychodzi pod twój adres, ale przesyłkę uznaje za doręczoną dopiero po obejrzeniu pustego opakowania.
1: Mam kota dostępu, leży w przejściu. Bez jego udziału nie przejdziesz, a próba obejścia wymaga dodatkowego uwierzytelnienia na palcach.
2: I kot błędu. Patrzysz na niego, patrzysz na przewróconą doniczkę i od razu wiesz, że coś poszło nie tak. Ale komunikat nie wyjaśnia przyczyny.
1: Przyczyną podobno była grawitacja. Kot wyłącznie zauważył możliwość jej zastosowania.
2: To już nie kot błędu, to konsultant do spraw spadków.
1: Wypłatę też przyjmuje z góry, najlepiej z kuchennego blatu.
2: A kot dachowiec?
1: Kot na najwyższym poziomie. Dokumentacja niedostępna z drabiny.
2: Musimy uważać, bo zaraz ktoś naprawdę zechce z tego złożyć program.
1: Program już mamy, radiowy. Pierwszy, w którym błąd w wiadomości awansował na głównego bohatera.
2: Brakuje nam jeszcze kota Schrödingera. Przy kocie binarnym trudno ominąć pudełko i pytanie o to, co właściwie wiemy, zanim zajrzymy do środka.
1: U mnie, zanim zajrzę do pudełka, wiem jedno. Jeśli kupiłem coś dla kota, będzie bardziej zainteresowany pudełkiem niż zakupem.
2: To osobna dziedzina. Kot Schrödingera jest bohaterem doświadczenia myślowego o opisie kwantowym i pomiarze. To nie przepis na testowanie domowego kota i nie nazwa zwykłego braku wiedzy, gdzie on siedzi.
1: Czyli kiedy nie wiem, czy przecinek jest w pudełku, czy pod łóżkiem, nie mogę powiedzieć, że mam własną superpozycję.
2: Możesz tak zażartować, ale samo nasze nie wiem nie wystarcza do stwierdzenia superpozycji kwantowej. Nieobecność kota przy misce też nie robi z kuchni laboratorium.
1: Bardzo dobrze, bo w mojej kuchni jedyną nierozstrzygniętą sprawą jest to,

0: wrócił do kartonu. Przesuwałem oba przedmioty i czułem, że treść zadania zmienia się po każdej odpowiedzi.
1: A wystarczyło uznać, że kupiłeś bardzo elegancką wkładkę transportową do dobrego kartonu.
0: Właśnie. Ostatecznie legowisko stoi w rogu, karton obok, a kot śpi na moim swetrze. Wynik stabilny. Godność obserwatora trochę mniej.
1: Spróbuj potraktować sweter jako wyposażenie badawcze. Od razu będziesz wyglądał na człowieka, który nad tym panuje.
0: Zrobię etykietę. Stanowisko do obserwacji utraty swetra. Tylko nie zapiszę jej zerami i jedynkami, bo potem sam nie znajdę swetra.
1: Za to kot odczyta ciepło. I może właśnie dlatego nie potrzebuje naszego sposobu zapisu. My rozmawiamy o symbolach, a on już wygodnie siedzi.
0: Czy kot w ogóle ma powód, żeby nauczyć się naszego kodu? W naszej zabawie cały system działa tak. Kot miauczy, człowiek sprawdza, człowiek poprawia.
1: Po co kot ma pisać program, skoro trafił na gotowego wykonawcę? U mnie podstawowa komenda brzmi: stań pod szafką i wyglądaj, jakbyś wiedział coś ważnego.
0: A człowiek uruchamia wszystkie dostępne funkcje po kolei.
1: Z wyjątkiem tej właściwej, więc kot uruchamia komendę jeszcze raz. Prawdopodobnie dlatego tak często czuje się jak aktualizacja, która niczego nie poprawiła.
0: Mógłbym napisać ci, że mam w domu 1-0 kotów. Tylko musiałbym zaznaczyć, w jakim systemie liczę.
1: Bo ja od razu zacząłbym przygotowywać 10 misek.
0: A zapis 1-0 w systemie dwójkowym oznacza 2. Wystarczyłyby 2 miski.
1: Z punktu widzenia kota informowanie mnie o pomyłce byłoby więc bardzo nierozsądne.
0: Zostawmy miski do przeliczenia. Sam ciąg zer i jedynek wygląda tajemniczo, więc łatwo uznać go za szyfr.
1: Zwłaszcza jeśli kartkę znajdziesz pod kotem, który odmawia wyjaśnień.
0: Sam zapis binarny nie zapewnia jednak tajności. Jeśli znam sposób kodowania, mogę go odczytać. Kodowanie i szyfrowanie to różne sprawy.
1: Tak jak list położony na stole i list położony pod przecinkiem. Treść może być ta sama, ale do drugiego znacznie trudniej uzyskać dostęp.
0: Do słownika brakuje mi jeszcze kota w butach. Ten chyba od razu rozumie kod dotyczący ubioru.
1: Przyszedłby w butach i ogłosił, że jest ubrany. Spróbuj dopisać resztę regulaminu komuś, kto już stoi w progu i uważa rozmowę za zakończoną.
0: Zaprosiłbym go do studia. Przynajmniej mielibyśmy gościa przygotowanego do wyjścia.
1: Mielibyśmy 4 buty na stole i gościa zainteresowanego przewodem od słuchawek. Z rozmowy o kodzie binarnym zrobiłby się program o rozwiązanych sznurowadłach.
0: Przyznaję, wolę piksela boso. Ostatnio podczas mojego czytania położył łapę na ekranie. Zapytałem, co chcesz mi pokazać? Przesunął łapę. Przesunąłem tekst. Znowu położył łapę.
1: I znowu uznałeś, że macie wspólny projekt.
0: Przez chwilę tak, potem zobaczyłem odbicie lampy, które wędrowało po ekranie. Cała nasza współpraca opierała się na tym, że on patrzył na światło, a ja na niego.
1: To akurat bardzo ładna scena. Dwóch zainteresowanych tym samym ekranem, każdy z zupełnie innego powodu.
0: I żaden nie wiedział, nad czym pracuje drugi. Piksel odszedł, a ja zostałem z notatką. Kot niczego nie zatwierdził.
1: Za to pomógł ci zauważyć własne założenie. Wcale nie musi być programistą, żebyś przy nim czegoś się nauczył.
0: Nasze anegdoty nie dają więc podstaw do uznania kota

0: za znawcę kodu binarnego. Chodzenie po klawiaturze nie jest egzaminem z kodowania.
1: Całe szczęście. Ja czasem chodzę po kuchni i też nie chciałbym, żeby od razu oceniano mnie jako kucharza.
0: Mamy za to praktyczne odkrycie. Kiedy prosisz o sprawdzenie kodu, przeczytaj wiadomość przed wysłaniem. Inaczej ktoś przyjdzie z okularami oglądać kota.
1: I przygotuj okulary także dla kota. Niech zobaczy, z kim ma do czynienia.
0: Jeśli macie własne gry słów z kotem i kodem, napiszcie je w komentarzach. Subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Komentarze złożone z samych zer i jedynek będziemy czytać nieco wolniej.
1: Odwiedzajcie też radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólną zabawę i oddajemy anteny muzyce.
0: Igorze, tylko pamiętaj zabrać swojego kota źródłowego.
1: To twój plik.
0: A, rzeczywiście. Znowu literka.
1: Zapisz go i zamknij. A gdyby zamiałczał, nie poprawiaj. Mamy temat następnej rozmowy. Radio

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Wild Tech Tonight. Rock i techno nadadzą piosence Ecstasy inne brzmienie.

Schadosh na 56. The Space Between Us. Fortepian i kobiecy wokal spotkają taneczną energię oraz melancholię.

Ecstasy Tonight. Kobiecy wokal i jasna melodia syntezatora wprowadzą nas w świat trensu.

Wild Tech Cut the Rope. To była opowieść o powrocie do życia i uwalnianiu się od wspomnień. SH256 Refuse to Be w remasterze z 2026 roku. Przed nami mocny rytm i sprzeciw wobec odrzucenia.

Tak wybrzmiewa Im Saying, to Sound Empire. Zostańcie z Radiem Synteza. Love Axis, number 2. Taneczny rytm, a w tekście życie w czyimś cieniu.

Pora na kolejną porcję tanecznej elektroniki. Electrowaving i Memories.

Tak na naszej antenie zabrzmiała piosenka po hiszpańsku. Sexto sol, vamos. Hiszpański i angielski spotkają się w tanecznej opowieści o przyciąganiu.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: na czas, na razie. Ta ballada przypomniała, by nie odkładać okazywania uczuć.
1: Na razie.
0: Horyzont w pół drogi. Fortepian, gitara i dwa głosy w historii o bliskości zatrzymanej przez lęk.

skończy się, gdy jutro nie nadejdzie na naszej antenie Ej Sparrow, tu Radio Synteza.

To na czas i wiesz. Bliskość i oddanie znalazły tu popowo-rokową oprawę. Kocham Cię.

to Szlakiem Gwiazd i Ostatnie Takty, Życie to Chwila. Słuchacie Radia Synteza. Who would ever knew? Teraz Sound Alcove w utworze That Night.

0: to Karma dla kota i Zostań. W tej balladzie najważniejsze było po prostu być obok.
1: Yo. Taśma się kręci, kurz na bitach. Zeta magnetyczna pamięta każdy przypał.

Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy.

juntos para siempre. Te digo ahora. Y no me mientas.

to leniwe poranki i niech będzie. Czasem warto odpuścić i pozwolić dniu toczyć się swoim rytmem. Ej Sparrow w świecie filtrów. Posłuchajmy Ej Sparrow w popowo-hip-hopowym wydaniu.

to Tomek Keen i Crazy Beat. To była kolejna odsłona elektronicznego repertuaru Tomka Keena.

Lion's Legacy, Path of the Lion. Teraz muzyczna opowieść o sile i śladzie, jaki po sobie zostawiamy.

zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: to spa i to do and pass. Naturalne instrumenty i elektronika znalazły tu delikatną równowagę. Przed nami ballada o zwykłych pożegnaniach, których wagę odkrywamy po czasie. Na czas i na razie.
1: Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: 始。
1: Czasem uczucie trwa, choć brakuje odwagi na kolejny krok. O tym opowie ta ballada.